0: postawę i pilnie rozmawiać z amerykańskim Ministerstwem Wojny. W sobotę minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że resort potwierdził z przedstawicielami Pentagonu oraz Sił Zbrojnych USA, że nie została podjęta decyzja o zmniejszeniu zaangażowania w Polsce. W piątek pojawiły się nieoficjalne wciąż informacje o wstrzymaniu przez ministra wojny USA Pita Hegseta rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Według sugestii Marcina Przydacza za tą decyzją mogą się kryć nieprzychylne Donaldowi Trumpowi zachowania premiera Donalda Tuska, jak również marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Wcześniej w niedzielę Donald Tusk ostro skrytykował opozycję za to, że próbuje, jak mówił, zrzucić na polskie władze odpowiedzialność za decyzję Waszyngtonu. Zniknęło wielkie zapadlisko w Będzinie w Śląskiem. Spółka restrukturyzacji kopalń poinformowała, że zasypała wyrwę przy ulicy Świerkowej. Zapadlisko powstało prawie 2 miesiące temu.
1: 22 marca ziemia zapadła się na prywatnej posesji. Powstała ogromna wyrwa, która pochłonęła fragment ogrodu, drogi oraz płotu. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Spółka restrukturyzacji kopalń następnego dnia w porozumieniu z Ministerstwem Energii podjęła decyzję o naprawie szkody. Właściciele działki jednak nie zgodzili się na prace budowlane. Kluczowa była decyzja administracyjna starosty będzińskiego. SRK dostała zgodę na czasowe zajęcie nieruchomości. W ciągu 12 godzin zapadlisko zostało zasypane, a ruch na ulicy Świerkowej przywrócony.
0: Te fakty zebrała dziennikarka RMF FM Anna Kropaczek, a ja dodam, że na dziś zaplanowano odbiór robót. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe udostępniło dostęp do swoich stacji pogodowych i to za darmo. Dzięki temu każdy może sprawdzić, jakie są warunki do żeglowania na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
2: Kolejne narzędzie dla żeglarzy i tych wszystkich, którzy zamierzają pływać po szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Stacje pogodowe, a dokładnie 5 stacji pogodowych zamontowaliśmy na naszych stacjach ratowniczych MOPR-u. Na tych stacjach możecie Państwo sprawdzić aktualne warunki pogodowe, jak również prognozy na najbliższe dni. Niebawem już 6. stacja na jeziorze Śniardwy. Takie wartości jak temperatura wody, temperatura powietrza, aktualny kierunek i siła wiatru. To wszystko za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych, Facebooka, Instagrama, a już niebawem przez naszą stronę www.mop.com.pl.
0: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka. W nocnych faktach RMF FM teraz czas na rozmowę. Szczecińskie lecznice dla zwierząt pilnie potrzebują krwi. Największe braki odnotowują kliniki całodobowe, gdzie trafia najwięcej zwierząt po wypadkach. Nie pamiętam takich czasów, żeby krew dla zwierząt była tak bardzo potrzebna, mówi w rozmowie z naszą reporterką Anną Pałamar Leonard Gugała, weterynarz ze Szczecina, który w zawodzie pracuje od niemal 30 lat.
3: No, warunki muszą być takie, że zwierzę musi mieć co najmniej te 12 miesięcy życia, czyli około roku, i odpowiednią wagę. No w zależności od potrzeb, to po prostu zwierzę powinno mieć te 25 do 30 kg i oczywiście więcej. Natomiast minima są różne. No mieliśmy pieska, który ważył 2,5 kg, więc mój pies 11-kilogramowy oddał krew dwukrotnie. Na pewno wyszło mu to na zdrowie, a ten piesek pomimo, że już był umierający, przeżył i wszystko dzieje się dalej super. W każdym razie rok czasu to jest takie kryterium i oczywiście badamy na miejscu grupę krwi, bo grupy krwi muszą być zgodne, choć niejednokrotnie przy pierwszym podaniu, jeśli to jest podanie takie nagłe, możemy podać krew po prostu niezgodną do końca z grupą, bo to jest jednokrotne podanie ratujące po prostu życie w danej chwili. No nie ma czasu, jest wybór taki albo taki. W każdym razie zgodność grupy krwi. No i oczywiście jeszcze tutaj też wykonujemy testy, aby zwierzę nie miało zakażenia chorobami tymi odkleszczowymi. To jest bardzo istotne, ponieważ możemy za pomocą krwi to przenieść. Oczywiście nie mogą być to pacjenci onkologiczni. Pieski z nowotworami nie wchodzą w grę. Oczywiście badamy też krew podstawową, żeby zobaczyć, czy nie ma jakiejś niedokrwistości, jakiejś anemii, czy tam po prostu wszystkie parametry krwi się sprawdzają. No i warunek taki, żeby to zwierzę było takie pełni życia.
4: A dlaczego tej krwi jest teraz potrzebne więcej niż kiedyś?
3: My jesteśmy, można powiedzieć, lecznicą, która że tak powiem, najwięcej krwi potrzebuje w nocy, dlatego że niejednokrotnie są to sprawy pourazowe, powypadkowe. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, są sytuacje takie, gdy pies, powiedzmy, czuje się jakoś tam nie do końca dobrze. W nocy okazuje się, że jest pogorszenie stanu, przyjeżdża do nas i okazuje się, że są bardzo często też są krwawienia do jamy brzusznej czy nawet do klatki piersiowej powodowane chorobami nowotworowymi. Najczęstszymi przypadkami to są po prostu nowotwory śledzione, wątroby.

0: Wielokrotnie opiekunowie się dowiadują, że ich zwierzę jest chore. Czasem są takie sytuacje, że robimy testy na właśnie te choroby odkleszczowe i na teście na przykład wychodzi, że jest tam powiedzmy obecność jakiegoś tam zakażenia. No i w tym momencie, jako że test jest to taką, no takim przesiewowym badaniem, oczywiście jeżeli jest wszystko ujemne, to super, natomiast jeżeli są wątpliwości, że jest tam dodatnie, no to wtedy rezygnujemy z takiego dawcy, wysyłamy krew dalej do laboratorium i w laboratorium, jeżeli jest potwierdzone negatywne, pomimo że było pozytywne, ale potwierdzone, że jest negatywne, no to w tym momencie z powrotem wracamy do pobrania krwi. Najczęściej to organizujemy tak, żeby przyjeżdżały 2-3 pieski. Niejednokrotnie opiekunowie sami organizują, mają swoje psy albo organizują od sąsiadu, od znajomych. No i oczywiście w tym momencie zawsze delikatnie sugerujemy, że byłoby fajnie, gdyby po prostu taką krew można było cyklicznie bądź na jakieś tam prośby oddać. Tak?
1: A wielu macie takich stałych właśnie dawców?
0: Tak, tak. Ja nie potrafię tutaj powiedzieć ilu, ale powiem szczerze, no opiekunowie, ci, którzy przywożą te pieski, są cudowni ludzie i sami kiedyś potrzebowali krwi i teraz w ramach takiego zrozumienia potrzeby tą krew nam jakby pomagają zyskać.
1: A jednorazowo ile tej krwi się pobiera?
0: To bardzo różnie. Tak jak powiedziałem, to jest od 20 kg, od 25, od nawet 10-kilogramowy pies, tak jak wspomniałem wcześniej, może oddać, no to w zależności od wielkości. No, powiedzmy szczerze, no jeżeli jest pies, który ma tam 10 kg, jest zdrowy, no to możemy pobrać nawet 50, nawet 75 ml krwi. Pies, który jest duży, 20 kg, możemy pobrać 300-400 ml krwi. Bardzo duży pies, to możemy podać naprawdę, pobrać nawet 1,5 jednostki, czyli nawet 750 ml krwi.
1: Jesteśmy w tym okresie teraz przedwakacyjnym. Wiele osób planuje wyjechać na urlop właśnie ze swoim psem, na przykład również za granicę. Co trzeba zrobić, żeby no, zgodnie z przepisami można było psa na wakacje zabrać?
0: To są duże problemy i duże dylematy często opiekunów, którzy po prostu przesypiają pewne rzeczy. Jeżeli gdziekolwiek chcemy jechać, nam jest łatwo, bo jeżeli jesteśmy w obrębie Unii Europejskiej, bo te przepisy w Unii Europejskiej są takie zunifikowane. Zawsze sprawdzamy aktualne wymagania kraju docelowego i tranzytowego, ponieważ przepisy są dosyć płynne i często się zmieniają. Jeżeli w danym gdzieś tam okręgu jakimś, gdzieś do jakiegoś kraju jedziemy, załóżmy, będzie jakaś powiedzmy epidemia czy cokolwiek, czy jakaś wybuch nagle jakiejś choroby, to proszę Państwa, musimy na to być uczuleni, że przepis będzie wymagał jakiegoś tam powiedzmy dodatkowego szczepienia bądź dodatkowego badania. Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli skoordynowane szczepienia przeciw wściekliźnie z wydaniem paszportu. Wydawanie paszportów oczywiście zajmują się wydzieleni lekarze. Nie każdy lekarz może wydać paszport, natomiast każdy lekarz może zaszczepić na wściekliznę, ale najlepiej jest umówić sobie wizytę do lekarza, który wyda paszport, przedstawić termin wyjazdu, ponieważ, że tak powiem, szczepienie przeciw wściekliźnie nabiera mocy prawnej po 21 dniach, ale to wszystko trzeba sobie uzgodnić z lekarzem, który jest upoważniony do wydania paszportu. Czyli tak, żeby był jeden porządek, to dowiadujemy się w jakim kraju, jakie są przepisy, czego wymagają, bo nie w każdym kraju wymagają wścieklizny, a jeszcze dodatkowo wymagają miana na przykład przeciwciał, czyli badanie dodatkowe musi być. Oczywiście wtedy to wszystko koordynujemy sobie z lekarzem i nie ma najmniejszych problemów. Bardzo proszę, proszę Państwa, nie przesypiajmy tego, bo paszport możemy mieć 2 miesiące przed wyjazdem, możemy mieć i rok przed wyjazdem, ale nie na ostatnią chwilę. Niejednokrotnie są prośby, łzy i tak dalej, żebyśmy cokolwiek zrobili. Proszę Państwa, nic nie możemy zrobić, dlatego że teraz wszystko jest rejestrowane i po prostu w ogóle tutaj jest też i bezpieczeństwo. Niestety nie możemy absolutnie, że tak powiem, udawać, że można coś jeszcze, że tak powiem, przemycić przez granicę czy cokolwiek. Służby celne są bardzo czujne i niepotrzebne są to problemy. Pamiętajmy o tym, że lekarz, który wydaje paszport, on wam to zrobi bardzo dobrze, natomiast interesujmy się też docelowym krajem.
2: Tę rozmowę przygotowała nasza reporterka Anna Pałamar. To już wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 3:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: W Polsce już niemal godzina trzecia, zatem czas na fakty. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Donald Trump zwiększa presję na Iran. Chodzi o brak postępu w porozumieniu pokojowym. W faktach wrócimy także do sprawy ataku we włoskiej Modenie. Wśród rannych jest obywatelka Polski. Zakaz telefonów w szkołach coraz bliżej. Nowy projekt po konsultacjach trafił do rządu. Posłuchajcie, co się w nim znalazło. Donald Trump wezwał Iran do szybkiego zawarcia układu pokojowego, grożąc, że w przeciwnym razie nic z nich nie zostanie. Czas ucieka Iranowi i niech lepiej się ruszą. Szybko, albo nic z nich nie zostanie. Czas ucieka, napisał Trump w mediach społecznościowych. Amerykański przywódca odrzucił ostatnią propozycję Iranu i zapowiedział możliwość wznowienia ataków. We wtorek Trump ma się spotkać z doradcami w sprawie dalszych działań wobec Iranu. Pentagon zapewnia, że wszystkie cele militarne zostały już osiągnięte. Wśród 8 rannych po ataku samochodowym w Modenie jest jedna Polka, poinformował burmistrz miejscowości Castelfranco Emilia. Wcześniejsze doniesienia o 4 poszkodowanych Polakach okazały się nieprawdziwe. Sprawcą jest 31-letni mężczyzna pochodzenia marokańskiego, który był leczony psychiatrycznie. Prezydent Włoch i premier odwiedzili rannych w szpitalu, a polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami. Motywy ataku wciąż pozostają nieznane. W faktach teraz doniesienia z Bułgarii. Tragiczny wypadek w górach Witosza pod Sofią. Mężczyzna w wieku około 30 lat zginął w ataku niedźwiedzia. Potwierdziła to bułgarska policja. Zwłoki znaleziono w sobotę przy szlaku między schroniskami. To pierwszy taki przypadek w Bułgarii od 2010 roku. Nowa wersja projektu dotyczącego używania telefonów komórkowych w szkołach trafiła do Stałego Komitetu Rady Ministrów. To wersja uzupełniona o uwagi, które zostały zgłoszone w konsultacjach. Co się w niej znalazło? O tym Magdalena Greinert.
2: Dyrektor szkoły może zorganizować miejsce przechowywania telefonów i określić dokładne zasady odkładania i odbierania urządzeń. Takie miejsce ma zapewnić bezpieczeństwo sprzętu, ale też chronić prywatność uczniów, czyli osoby nieuprawnione nie mogą przeglądać ich zawartości. Zakaz nie będzie obowiązywał podczas wycieczek szkolnych. W tym wypadku zasady ma określić statut szkoły. Na użycie telefonu w szkole może pozwolić nauczyciel w wyjątkowych przypadkach albo okresowo dyrektor szkoły, na przykład gdy wymaga tego choroba ucznia. Z urządzeń będzie można korzystać w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia. Po przyjęciu przez Stały Komitet Rady Ministrów projekt zostanie skierowany do Komisji Prawniczej, a potem trafi pod obrady Rady Ministrów. Nowe prawo ma obowiązywać od 1 września tego roku.
1: Na zegarach 2,5 minuty po trzeciej to są fakty w RMF FM. Do Szczecina przyjechali w niedzielę karatecy i karateczki z całego świata. Odbył się tam międzynarodowy turniej karate Polish Open 2026, czyli jedyna wielkoszlemowa impreza karate w Europie Środkowo-Wschodniej.
3: Szczecin stoi karate. Dzisiejsza impreza to potwierdza, bo jest ogromna ilość karateków z różnych stron świata. No i to cieszy młodzież. Garnie się do tej dyscypliny sportu, bo tu jest wszystko. Rozwój fizyczny, ale też etyka, kultura, filozofia.
1: Mówi Witold Borkowski, trener karate. Na macie swoje umiejętności zaprezentowało 240 zawodników z różnych zakątków świata.
4: Ze Sri Lanki mamy zawodnika z Algierii. Cieszymy się, że taki duży odzew tutaj się udało osiągnąć.
5: Tych naszych zawodników ilu tutaj startuje?
4: Z Polski to jest, przypuszczam, tak około 150.
5: Mamy jakieś szanse medalowe?
4: Myślę, że tak, że nasi zawodnicy naprawdę są tam w czołówce i będą na pewno jakieś medale.
1: Tak mówił Paweł Bombolewski, organizator zawodów i wielokrotny mistrz świata w karate. Zawodowy snooker to kosztowny sport, przyznaje w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM Antoni Kowalski, pierwszy polski zawodnik, który zagrał na Mistrzostwach Świata w tej pokrewnej do bilardu dyscyplinie. Na wyjazdy zagraniczne, hotele, sprzęt potrzebuje w sezonie nawet 150 tysięcy złotych, ale jak zdradza na naszej antenie, da się wyjść na solidny plus. Opowiada też o swoim dość nietypowym jak na dzisiejsze czasy podejściu do prowadzenia mediów społecznościowych.
6: Od ilu lat trenujesz?
7: 15.
6: 15 lat. Masz 22, czyli żeby zostać profesjonalistą, najlepiej zaczynać gdzieś tam w podstawówce. Dobrze
7: tak,
6: mówię?
7: Tak, zacząłem za 2 miesiące przed siódmymi urodzinami. 1 stycznia 2011, łatwo zapamiętać.
6: No tak, postanowienie noworoczne?
7: Zaczęliśmy, w sensie od samego początku mój tata kochał i bilarda, i snookera. latach licealnych grał w bilarda. Od kiedy Eurosport zaczął transmitować snookera, oglądał każdy możliwy mecz. Kiedy nadarzyła się okazja, poszliśmy razem do klubu. Ja się też zakochałem.
6: Do klubu którego?
7: Marcina Niczkę w Zielonej Górze.
6: Zielona Góra to się robi zagłębie snookera?
7: Jak najbardziej, to jest stolica polskiego snookera.
6: No właśnie, właśnie. No to skąd akurat w Zielonej Górze? No domyślam się, że u ciebie no to tak po prostu wyszło. Jesteś stamtąd, prawda? Ale tam po prostu no, jest też kilku zawodników, no i są możliwości do treningu, tak?
7: Tak, no przede wszystkim Marcin, który jest naszym takim snookerowym tatą, dąży do celu jak nikt inny, jest uparty jak osioł i dlatego są też wyniki. Na 5 zawodowców w historii polskiego snookera 3 jest z Zielonej Góry. Adaś, Mati i ja. Także no... mieliśmy warunki do treningów na pewno, mieliśmy chociażby takie pokazówki z zawodowcami. Wszystko Marcin nam zagwarantował, czego potrzebowaliśmy. Oczywiście u mnie jeszcze doszedł do tego mój stół, który dostałem od fundacji, na którym mogłem trenować kiedy ile chcę.
6: W domu? Czy w klubie?
7: Dostałem go od fundacji Pola Huntera i stoi od 12 lat w siedzibie mojego sponsora. No to jest 5 minut od domu, więc tak jakby w domu. Mieliśmy bardzo dużo okazji po prostu na wykazanie się, na podniesienie swojego poziomu i właśnie ja zawdzięczam to też mojemu sponsorowi i na pewno w trójkę, ja, Adam i Mati, zawdzięczamy to Marcinowi też.
6: Mhm. Właśnie to poruszyłeś taki wątek, o który i tak miałem zapytać. Mówisz, że masz sponsora, czyli żeby być zawodowym snookerzystą, trzeba mieć sponsora albo być, nie wiem, bardzo zamożnym. Jak kosztowny jest to sport na tym poziomie trochę wyższym?
7: No na poziomie profesjonalnym same wydatki na jeden sezon kosztują, w sensie loty, hotel, jedzenie. To jest, no i tam wydatki na miejscu 150 tysięcy złotych, mniej więcej, plus minus. Czy nie są to małe pieniądze? Od też
6: więcej niż hobby.
7: Jak najbardziej tak. Poza tym, że to jest nasza praca, oczywiście zarabiamy z tego dobre pieniądze.
6: Jak dobre? Mogę zapytać? No, oczywiście nie musisz mówić dokładnych kwot, ale wystarczy takie stwierdzenie, czy zarabiasz? Czy dokładasz?
7: Zarabiam, ale to ja się z tym nie kryję, bo wszędzie ludzie mogą sobie w internecie sprawdzić, ile zarabiam. Punkty rankingowe to są pieniądze. Po prostu.
6: Okej. No to może powiesz.
7: Przez ostatnie 2 sezony miałem 80 albo 90 tysięcy punktów, więc to jest na przeliczenie tam po odjętych podatkach, tam zarobiłem 350 tysięcy złotych.
6: Czyli na plus.

0: pewno zagwarantowane te 20 tysięcy w gotówce. Że mamy je na wydatki wszystkie podczas zawodów. Także no.
1: Czyli jak już się, powiedzmy, wbijasz na jakiś poziom, jest coś takiego, że masz gwarantowane jakieś pieniądze?
0: Tak.
1: Tak to można określić eufemistycznie?
0: Tak, w gronie profesjonalistów wprowadzili to 20 tysięcy dla każdego. Każdy może z tego skorzystać, więc jak najbardziej idzie to w bardzo dobrym kierunku. Kiedyś tego nie było. To mogę sobie tylko wyobrazić, jak to jest jeździć na 25 zawodów w sezonie mniej więcej, bez żadnego wsparcia i jest tylko własna kieszeń plus...
1: A od jak dawna nie musisz już jeździć? To znaczy, od jak dawna zarabiasz po prostu? Od jak dawna no, nie jest tak, że to wsparcie sponsorskie jest absolutnie niezbędne?
0: Na pewno w gronie amatorskim nie było takich wydatków na pierwszym miejscu i też nie było takich nagród.
1: Zarobków.
0: Nie było takich zarobków. Dopiero od kiedy zostałem zawodowcem, zaczęła się ta poważna kasa. To jest faktycznie moja praca. Sponsorzy właśnie ten mój główny sponsor, gdzie mój stół stoi, Annaberg Transport, jest ze mną od 12 lat, pomagają mi każdego roku. Jest właśnie też Marcin, jego akademia, Niczka Akademia Snookera. Przewijają się niektórzy sponsorzy z sezonu na sezon. Na pewno pomagają tak, że bez nich nie byłbym w stanie jeździć na te zawody proste, albo jedyną opcją by było robienie jakichś zrzutek pieniędzy. No, naprawdę bez nich by mnie nie było i mam nadzieję, że dalej ze mną będą oczywiście. Teraz dzięki mojemu sukcesowi na szczęście już napłynęły oferty do sponsoringu do mojej menadżerki. Od razu po zawodach, więc...
1: No, możesz przebierać?
0: Idzie to w dobrym kierunku, na pewno. Tak. Bo póki co mogę.
1: Mówiłeś też, że dużo osób do ciebie napisało. To już z tak zwanym fejmem się zaznajamiasz troszeczkę?
0: Będę musiał się do tego przyzwyczaić, ale nie zaznajamiam się. Nie chcę tego przede wszystkim. Jestem osobą cichą, cenię sobie ciszę i spokój.
1: Wiesz co, jak rzadko nie sprawdziłem mediów społecznościowych, przygotowując się do rozmowy. Czy ty masz rozbudowanego Instagrama na przykład? Inne?
0: No w sensie,
1: czy nie chcesz na przykład się tak uzewnętrzniać światu?
0: Czy rozbudowana, to nie wiem. Na Instagramie mam około 6 tysięcy obserwujących teraz.
1: No
0: to jest w ogóle niesamowite. Na Instagrama mam od 2018 roku. Miałem 3 tysiące obserwujących przed Mistrzostwami Świata, teraz mam 6.
1: No tak. Zdublowało się. Ale planujesz rzeczywiście dalej te media społecznościowe rozwijać mocno, czy nie masz aż takiej napinki, kolokwialnie mówiąc, na to, żeby samemu sobie też budować tę popularność? Wiesz, sportowcy z niszowych dyscyplin często muszą to robić. Są tego świadomi też.
0: No ja na pewno robię te media tylko pod sport. Jeśli nie byłoby sportu, nie miałbym w ogóle pewnie social mediów. Ale tak, buduję je. Właśnie Instagram poleciał mocno w górę. Na Facebooku też mam około 15 tysięcy obserwujących, więc idzie w to w dobrą stronę. Im większy rozgłos, tym więcej ludzi zainteresuje się sportem, tym więcej sponsorów się odezwie, więc no, wiem, o co w tym
1: chodzi.
0: Ale
1: gdyby nie sport, to prywatnie dopuszczasz, że mógłbyś w ogóle nie mieć mediów społecznościowych?
0: Tak, wystarczyłby mi WhatsApp, żeby się kontaktować z bliskimi.
2: Ze snookerzystą Antonim Kowalskim rozmawiał Cezary Dziwiszek.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: FFM, Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Na dzisiaj zaplanowana jest sekcja zwłok pobitego 13-letniego chłopca z gminy Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. Aktywność ukraińskiej armii na froncie jest obecnie większa niż działania rosyjskich wojsk, ogłosił to w wieczornym przemówieniu Wołodymyr Zełenski. Fakty o czwartej. Zaczynamy jednak od utrudnień dla kierowców na Krajowej 79 w Świętokrzyskiem. Tak jak wspomniałem, na początek Krajowa 79 w Świętokrzyskiem na odcinku między Sandomierzem a Lipskiem w miejscowości Łukawa dachowała osobówka. Ruchem w kierunku Lipska kieruje w tej chwili policja. Utrudnienia mogą potrwać tam jeszcze co najmniej godzinę. Prokuratura rejonowa w Kętrzynie wyjaśnia przyczynę śmierci 13-latka z gminy Barciany. Pierwsi informowaliśmy, że ciało chłopca znaleziono w sobotę wieczorem w pobliżu miejscowości Arklity w warmińsko-mazurskim. Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj to dzień, który będzie kluczowy dla tej sprawy. O tym nasz reporter Piotr Bułakowski.
2: Koło południa ma odbyć się sekcja zwłok 13-latka. Na razie wiadomo, że jego ciało znaleziono na podmokłym terenie niedaleko jeziora. Jak się dowiedziałem, wcześniej miało dojść tam do awantury, a chłopiec miał uciekać. W tej sprawie zatrzymano czterech dorosłych w wieku od 30 do 43 lat. Jeden z nich, najmłodszy, był pijany, miał około promila alkoholu. Nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów w tej sprawie.
1: Dziś w pobliskich szkołach uczniowie będą mogli skorzystać z pomocy psychologa. To była odpowiedź na wcześniejsze zmasowane rosyjskie naloty na Kijów. Tak Wołodymyr Zełenski skomentował ukraińskie ataki na Rosję. Ukraiński przywódca w wieczornym wystąpieniu ogłosił zmianę układu sił na linii frontu.
3: Za сьогодні показники активності такі, що наших...
1: Aktywność ukraińskiej armii na froncie jest obecnie większa niż działania rosyjskich wojsk. Zwiększamy dostawy sprzętu dla sił zbrojnych, między innymi dronów, robotów naziemnych i amunicji. Chcemy wzmocnić zarówno obronę swoich pozycji, jak i działania prowadzone na froncie.
3: I nasi frontowi aktywni dzi.
1: Mówił Wołodymyr Zełenski. Jak informowaliśmy w faktach, wśród trafionych w niedzielę przez ukraińską armię celów znalazły się dwie stacje wodociągów, rafineria w aglomeracji moskiewskiej oraz fabryka półprzewodników używanych przy produkcji broni. Rosyjskie władze przekazały, że w wyniku tych ataków zginęły 4 osoby, w tym obywatel Indii. Amerykański wywiad monitoruje doniesienia o rozwoju kubańskich zdolności dronowych, podaje Axios. Według portalu Kuba miała pozyskiwać drony wojskowe m.in. z Rosji i Iranu i analizować ich możliwe użycie w rejonie amerykańskich interesów, w tym w Guantanamo i Florydy. Urzędnicy USA podkreślają jednak, że nie ma dowodów na bezpośrednie przygotowania do ataku. Obawy dotyczą raczej rosnącej współpracy Kuby z Rosją i Iranem oraz ogólnego ryzyka regionalnego.
4: Są i takie fakty.
1: Najpierw krótka rozgrzewka i lekcja tańca, a później parkiet był już dostępny dla wszystkich chętnych. Na szczecińskim Pogodnie odbyła się pierwsza tej wiosny potańcówka. Na plenerowym parkiecie pojawiło się kilkadziesiąt osób.
5: Dobra zabawa, dobra muzyka. Pod naszą nóżkę.
6: No i nasz wielbiciel Zbysiu grań.
7: To panie tu regularnie bywają.
5: Jak tak teraz, takie pogody, wiosna, lato, to tak.
7: Pan na potańcówkę przyszedł?
8: Nie, pani Hanna, przyszedłem popatrzeć.
7: Popatrzeć, ale tak. Widzę, że tutaj kusi, żeby na parkiet.
8: No tak, popatrzałem troszeczkę, wesoło.
1: Z uczestnikami zabawy rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar. A w faktach teraz czas na ostatnią tej nocy rozmowę. Drony całkowicie zmieniły to, jak dziś prowadzi się wojny. I tego już nie da się odwrócić, uważa generał Jarosław Gromadziński. To były dowódca Korpusu Szybkiego Reagowania NATO, który dowodził elitarnymi polskimi jednostkami. W rozmowie z naszym dziennikarzem Michałem Radkowskim podkreśla, że wojna Rosji przeciw Ukrainie całkowicie zmieniła postrzeganie technologii stosowanych w konfliktach między państwami.
9: Do tej pory obserwowaliśmy taki strumień, że wojsko wymyślało coś technologicznie, następnie to było używane do wojny, ale znajdowało zastosowanie w cywilu. Najlepszym przykładem tego jest internet. To wojsko wymyśliło internet do poprawy komunikacji, ale znalazło to zastosowanie w cywilu. Nasza kuchenka mikrofalowa też została wymyślona z celów wojskowych, a znalazła zastosowanie w środowisku cywilnym i na co dzień nie wyobrażam sobie życia bez mikrofalówki.
10: Ale wielu pewnie pomyśli sobie, No ale drony to chyba odwrotny kierunek. Najpierw słyszeliśmy, my przynajmniej Kowalscy, o tym, że te drony, no to możemy sobie pooglądać świat z góry, no a teraz drony są podstawową bronią.
9: Właśnie, i tu mamy teraz przepływ technologii w drugą stronę. Dzisiaj środowisko cywilne szybciej się rozwija, szybciej wdraża nowe technologie, zastosowuje je praktycznie. To nie są wymysły teorii albo oczekiwań żołnierzy czy generałów. Tu mamy technologię. Tylko ta wojna pokazuje coś innego. Te drony dlaczego zostały zastosowane? Koszt, efekt. Bo one są w dużej ilości produkowane i używane, bo są tanie. Jest produkcja masowa, nieskomplikowana, modułowa. Można to drona nawet pokazać, można zrobić na drukarce 3D. To pokazuje, jak technologia ewoluuje, że ten środek tani w masowej skali przynosi skutki. I musimy to zaakceptować. Nawet szachedy. Dlaczego tak obawiamy się ich? Bo Rosja je stosuje. Bo są tanie. Wystrzeliwane są masowo i skuteczność nie jest tak duża, jak przedstawiają obie strony. Ale szachedy są w zastosowaniu masowym. Powoduje, że wlatuje na terytorium 500-700 obiektów i obrona przeciwlotnicza ma dylemat. Jak je zestrzelić? I mamy taką sytuację, jak na Ukrainie, że do drona za $1000 czy za 2000 strzelamy rakietą, która jest warta 300-500 tysięcy dolarów. To jest wyścig technologiczny. To pokazuje Ukraina. I my musimy wyciągnąć z tego wnioski. My musimy również zastosować drony w tej masowej skali, aby wypełnić lukę.
10: Pan tego nie powiedział, ale pan w zasadzie opisał to, co się stało nas we wrześniu zeszłego roku. Czyli nadmiarowe, moglibyśmy powiedzieć, działanie państwa, nieadekwatne. No ale rozumiem, że to pierwszy taki przypadek, więc trochę możemy usprawiedliwiać chyba te działania, że się uczymy.
9: To było strzelanie z armaty do muchy. Jest to taka tylko przenośnia pokazania do tego, że musieliśmy tak zadziałać, bo innych środków nie mieliśmy. Słuszna decyzja była o podniesieniu samolotów, nawet użyciu F-35, czyli najnowocześniejszego myśliwca użyliśmy z najdroższą rakietą do zestrzelenia najtańszego drona.
10: Styropianowego.
9: Styropianowego, który nie miał żadnego ładunku. Ale taka była sytuacja na tamten czas. Ja wierzę, że dzisiaj wyciągnęliśmy wnioski, dlatego rozbudowa systemu SAN przeciwlotniczego i przeciwdronowego, która Polska się podjęła, bo to jest bardzo ważny program. Polska firma APS jest jednym z głównych udziałowców w tym projekcie. Ja trzymam za to kciuki, bo to by była pierwsza modułowy system do zwalczania niskolecących celów i dronów. To pozwala na to, że modułowość zastosowania wielowariantowe. Tam są różne środki, od kinetycznych do również elektronicznych do zwalczania tych dronów. To powoduje, że dzisiaj mamy drona jako ten miecz, ale czekamy na tarczę. To jest wyścig zawsze na wojnie pomiędzy mieczem a tarczą. Jak wymyślono czołg, to jak był niepokonany na początku, to zaczęto myśleć, jak go zniszczyć tanio. No to armata. A mamy dzisiaj bardzo tanie, przenośne środki do niszczenia czołgów. Więc dochodzimy do takiego balansu pomiędzy tarczą a mieczem. I dzisiaj jesteśmy na tym przełomowym rozwiązaniu przy dronach. Zastosowanie masowych, tanich dronów powoduje, że ja mogę oddziaływać. Ale to na pewno w najbliższych roku, dwóch wymusi masowe zastosowanie różnych systemów antydronowych, które będą tą przysłowiową tarczą. I nastąpi balans, więc drony też stracą te, mówimy o tych dronach, które są na tej pierwszej linii używanych, te FPV. Bo ja jestem wielkim zwolennikiem innowacji technologicznych. My pojmujemy przez drony latające, ale drony lądowe, świetnie się rozwija ta technologia, która zastępuje człowieka. Mamy drony morskie, Ukraina ma wielkie osiągnięcia, no może jest całe opanowane dzisiaj około Odessy przez Ukraińców. Rosjanie flotę wycofali, bo zostali tanim środkiem niszczeni. To pokazuje przewagę technologiczną.
10: Kto technologicznie jest w tej chwili mocniejszy? Bo na polu walki wydaje się, że jest takie status quo. Już dawno nie słyszeliśmy, żeby jedna czy druga strona dokonała jakiegoś przełomu. W zasadzie ta linia frontu chyba się specjalnie nie zmieniła, a jeśli chodzi o technologię, to mocniejsza jest która strona?
9: Zarówno Ukraina się rozwija bardzo szybko i ona pierwsza to zastosowała.

0: Czyli robienie takich kopuł elektronicznych, które nie pozwalają dronom wlecieć, ale tym dronom, które są sterowane zdalnie. Bo drony, które są na kablu przewodowym, no to one nie oddziaływuje to na nich, one mogą operować. Więc jesteśmy pośrodku, ja tak nazywam, wyścigu technologicznego pomiędzy szablą a mieczem. Wierzę, że w niedługim czasie zostanie masowe zastosowanie technologii antydronowej w warstwie elektronicznej. Niemniej jednak i tak ostatecznie będą musiały być niszczone kinetycznie. I tutaj również wchodzi koszt efekt. Pocisk 30 mm, jego koszt, a pocisk 12,7, który używają Ukraińcy, jego koszt, bo jest wielokrotnie tańszy. A do zestrzelenia dronu potrzeba bardzo dużo pocisków, żeby pokryć przestrzeń, aby ten dron został zniszczony. To zawsze będzie wyścig technologiczny, ale dzisiaj powiedziałbym, to jest połączone z ekonomią.
1: Jak tak słucham pana, to sobie myślę, czy nie czeka nas czas takiej permanentnej wojny wszystkich ze wszystkimi w kontekście tym technologicznym, bo skoro ludzie już nie muszą wychodzić w teren, tylko w zasadzie muszą operować tymi dronami, a drony mają bardzo daleki zasięg, no to być może naszą rzeczywistością za 10 lat będzie świat, w którym no, w każdej chwili jakiś dron gdzieś może wpaść. Będziemy mieli pewnie później długie godziny, kiedy będziemy ustalać, skąd on wpadł. Być może nigdy się nawet nie dowiemy, czy to jest science fiction, czy to jest raczej taka rzeczywistość bardzo realna.
0: O niestety, panie redaktorze, to jest rzeczywistość. I moje obawy są takie, że tak będzie. Dlaczego? Porównamy to. W cyberprzestrzeni oddziaływują różne państwa na inne państwa, chowając się za różnymi botami, farmami troli, nie bezpośrednio, ale to jest narzędzie oddziaływania polityki. No i teraz mamy drony, który może być no-name'em. On może pojawić się znikąd, zaatakować jakiś cel i nikt się do niego nie przyzna. I tu będziemy mieli problem. Dlatego uważam, że tak ważne jest budowanie tych systemów kontroli przestrzeni powietrznej, systemów monitorowania i wykrywania tego. A najważniejsze jest przeciwdziałania. Nie unikniemy tego. Tak jak ktoś kiedyś mówił, żeby zablokujmy internet, chowajmy komórki. Nie uciekniemy od rozwoju technologicznego. To jest nowy rozwój technologiczny. Nie chciałbym tego porównywać do wymyślenia prochu, ale jest to nowy środek do przenoszenia ładunku śmiercionośnego na różnych płaszczyznach, w różnych domeniach. W domenie powietrznej, w domenie morskiej i w domenie lądowej. Oczywiście domena powietrzna się szybciej rozwija, no bo te drony komunijne przysłowiowe były tak powszechne. I to wystarczyło, byle jaki ładunek przyczepić, one były skuteczne. Tak naprawdę z moich doświadczeń wyjazdów na Ukrainę, ich skuteczność jest na poziomie 15-20%. To nie jest tak, że 100% osiągają skuteczności, ale niemniej jednak koszt, efekt, wyprodukowanie ich jest naprawdę od 25 do 100 dolarów. To tych najprostszych, to nie jest skomplikowane, to nie ma być ładne, to po prostu drukarka 3D, składamy, leci, niszczony, trafił, nie trafił, to poleci następny. Masą przykrywamy. To się skończy w momencie, kiedy będzie właściwy system antydronowy, bo będzie już musiał być ten sprzęt bardziej sophisticated, bardziej złożony, żeby mógł pokonać tą barierę. Ale na dzisiaj przewaga jest po stronie miecza, czyli po stronie tych małych dronów, niedużych.
2: Usłyszał Michał Radkowski od generała Jarosława Gromadzińskiego. To już wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Na fakty w RMF FM, Karol Płaczkiewicz, witam i zapraszam. To nie była spokojna noc na Ukrainie. 5 osób jest rannych po rosyjskich atakach na Dniepr i Odessę. Politycy reprezentujący różne obozy są zgodni w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Prezydent i premier muszą współpracować. Adrenalina może trafić do szkół, by pomagać uczniom z alergią. To nowy pomysł Ministerstwa Zdrowia. Rosja przeprowadziła w nocy kolejne ataki dronami i rakietami na Ukrainę. Celem były m.in. Odessa i Dniepr. W Odessie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szkoła i przedszkole. Ranne zostały dwie osoby, 11-letni chłopiec i 59-letni mężczyzna. Z kolei w Dnieprze po ataku rakietowym ranne zostały trzy osoby. Ukraińskie władze podkreślają, że ostrzelane zostały obiekty cywilne. Prezydent i premier muszą ze sobą współpracować w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, uważają politycy reprezentujące różne obozy. Co jednak nie oznacza, że nie ma wzajemnych ataków. W Prawie i Sprawiedliwości słychać głosy, że winę za chaos komunikacyjny w sprawie wstrzymania relokacji żołnierzy USA do Polski ponosi premier.
2: Pan Donald Tusk musi zmienić swoją postawę, musi pracować z Karolem Nawrockim, bo odpowiada za to, że możemy czuć co najmniej niepokój, jeżeli chodzi o naszą ochronę, o stacjonowanie wojsk amerykańskich.
1: Mówi europosłanka PiS Anna Zalewska. Z kolei Magdalena Biejat z Nowej Lewicy, gdzie indziej widzi źródło sprzecznych sygnałów w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy.
3: To jest duży problem też chaosu informacyjnego po stronie amerykańskiej.
4: Czy tylko po stronie amerykańskiej, czy też strona rządowa została zaskoczona tymi deklaracjami?
3: Na pewno nie mamy wystarczających informacji. Jest jasne, że pan premier i pan wicepremier Kośniak-Kamysz bardzo oszczędnie dobierają słowa, jeśli chodzi o tę sytuację. I słusznie, bo w takich momentach lepiej powiedzieć mniej niż powiedzieć rzeczy niepotrzebne.
1: Te głosy wśród polityków zebrał nasz reporter Michał Radkowski.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Adrenalina może trafić do szkół. Ma być wykorzystywana w nagłych przypadkach ciężkich reakcji alergicznych u uczniów. Nad takim rozwiązaniem pracuje Ministerstwo Zdrowia, informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: W czerwcu gotowa może być propozycja przepisów, które pozwolą szkołom kupować adrenalinę na receptę i po prostu potem trzymać ją w szafce i podać w sytuacji, gdy uczeń albo inna osoba w szkole ma wstrząs anafilaktyczny. O te zmiany apelują lekarze, wśród nich profesor Marek Jutel z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, który podkreśla, że adrenalinę może podawać każdy, także osoby bez wykształcenia medycznego.
7: Reakcje anafilaktyczne występują nagle, niespodziewanie.
6: Adrenalina w szkołach pojawi się najwcześniej w następnym roku szkolnym. W ostatnich tygodniach postulat alergologów w tej sprawie poparła m.in. rzeczniczka praw dziecka.
1: Nawet 30 tysięcy osób odwiedza w jeden weekend największe w Wielkopolsce letnisko Skorzęcin. Trwają tam właśnie przygotowania do otwarcia sezonu turystycznego. W tym roku wzmocniona zostanie ochrona nad wypoczywającymi.
8: Cały czas poprawiamy te nasze obiekty. Przedsiębiorcy też szereg remontów prowadzą na swoich biznesach. Będzie też taka strefa relaksu na plaży, leżaki. Dodatkowo jeszcze będą takie miejsca stacjonowania ratowników wodnych, takie wiatki podniesione. One będą na około 1,5-2 metry. Zarówno ratownik będzie miał lepszą widoczność na turystów, na ludzi korzystających z akwenu, a też będzie bardziej zauważalny i też gdzieś tam będzie się to wkomponowywać w całą tutaj jakby otoczkę tej plaży.
1: Mówił Krzysztof Szoszorek, burmistrz gminy i miasta Witkowo. W Krakowie zakończył się wczoraj Festiwal Muzyki Filmowej. Na koniec widzowie mieli okazję zobaczyć koncert Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Orkiestrę i chór Filharmonii Krakowskiej poprowadził maestro Benjamin Poppe. Jak mówi Katarzyna Piotrowska, koordynatorka gali seriali, która odbyła się w sobotę, Kraków odwiedzili twórcy z całego świata.
9: Wiele osób było w szoku, ponieważ przyjechali tu po raz pierwszy. Kompletnie nie spodziewali się tego, że to wydarzenie jest tak duże, że to wydarzenie zbiera grono takich twórców z całego świata. Oni mają bardzo dużą też potrzebę tego, żeby występować, tak jak Brian Tyler, który dyrygował orkiestrą, tak jak Jeff Russo, który dyrygował swoimi utworami. Myślę, że jest to ważnym punktem festiwalowym to, że ci kompozytorzy przyjeżdżają tutaj i też występują na scenie. Nie tylko siedzą na publiczności, nie tylko słuchają tych swoich soundtracków, ale też wchodzą w interakcję z orkiestrą i mają możliwość takiego zaprezentowania tego od drugiej strony.
1: Festiwal Muzyki Filmowej odbył się po raz 19. I tu kończymy to wydanie. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty w RMF FM wracają za niespełna pół godziny. Poranne wydania przygotują i przedstawią wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: kochana.
1: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
2: Fakty w RMF FM. I to dzień dobry w poniedziałek, dzisiaj 18 dzień maja. Jasno, jest prawie od godziny. Zapraszam na pierwsze o poranku fakty w RMF FM, a w nich najnowsze informacje z włoskiej Modeny. Tylko jedna osoba z Polski jest wśród osób rannych po tym, jak samochód wjechał w ludzi. Lokalne władze prostują wcześniejsze doniesienia. Atak dronowy wywołał pożar w elektrowni jądrowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wśród rannych w Modenie, gdzie w sobotę samochód wjechał w grupę przechodniów, jest tylko jedna osoba z Polski. Przekazał burmistrz pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia Gianni Gargano. Dodał, że włoska agencja ANSA błędnie przytoczyła jego wypowiedź, jakoby obrażenie odniosły 4 osoby z polskiej rodziny. Sprawcą ataku jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Gdy został schwytany przez grupę mężczyzn, zranił nożem jednego z nich. Minister obrony Włoch, Guido Crosetto, stwierdził, że wydarzenie wynikało ze stanu psychicznego sprawcy, a nie z innych motywów. To tragedia. Solidaryzujemy się z tymi, których to dotknęło. Mamy nadzieję, że tego rodzaju akty nigdy się nie powtórzą. Powtarzam jednak, że to jest coś, co prawdopodobnie ma głównie indywidualne przyczyny i dlatego jest całkowicie niemożliwe do przewidzenia. Premier Włoch Giorgia Meloni w związku z wydarzeniami w Modenie odwołała wizytę na Cyprze. Atak niezidentyfikowanego drona spowodował pożar w elektrowni jądrowej na północnym zachodzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, podały władze tego kraju. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że nie odnotowano zwiększonego promieniowania radioaktywnego. Wczoraj 3 bezzałogowe statki powietrzne od zachodu wleciały w przestrzeń powietrzną Emiratów, 2 z nich przechwycono. Rolnicy narzekają, że wciąż nie ma konkretów dotyczących rekompensat za drogie nawozy i paliwo. Przypominają, że Komisja Europejska zgodziła się na to 3 tygodnie temu.
3: Najpierw słyszeliśmy, że czekamy na tą decyzję Komisji Europejskiej, ta decyzja jest. Teraz słyszymy, że czekamy na kolejną decyzję, która miałaby obejmować fundusze bezpośrednio z Unii Europejskiej, żeby ominąć wsparcie ze środków krajowych, czyli wsparcia krajowego nie będzie, bo po prostu pieniędzy w budżecie nie ma. Postrzegamy to jako gra na czas.
2: Mówił Damian Murawiec, rolnik spod Elbląga w Warmińsko-Mazurskiem. A to są poranne fakty w RMF FM. Powtórzę, to jest poniedziałek, 18 dzień maja. W najbliższą niedzielę w Krakowie referendum. No i w dzisiejszych faktach pytanie, czy stanowisko straci prezydent miasta Aleksander Miszalski, czy krakowianie żyją zbliżającym się plebiscytem.
4: Widuję cały czas plakaty, banery.
5: Ja bym powiedziała, że ja osobiście czuję. Również moi znajomi też mnie na przykład pytali, czy idę.
2: Zapraszamy na nasze polityczne rozmowy o poranku w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Po 7 Piotr Salak i senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ-u Grzegorz Schetyna. Godzinę później Tomasz Terlikowski porozmawia z europosłem Prawa i Sprawiedliwości Tobiaszem Bocheńskim. Będzie dzisiaj w faktach dużo sportu. Siatkówka w europejskim wydaniu, piłka nożna w polskim wydaniu, no i pożegnanie z Barceloną, czyli ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w lidze hiszpańskiej. Zapraszam na nowe fakty w RMF FM. One już za niecałe pół godziny, o 6.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I zaczynamy.
3: Na początek nowego tygodnia w faktach pytania o obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce.
2: Spotkania zaplanowane w najbliższych dniach mają rozwiać piętrzące się wątpliwości.
3: Zmasowane rosyjskie ataki na południe Ukrainy.
2: Trump znowu straszy Iran.
3: Robert Lewandowski żegna się z Barceloną.
2: W tych faktach też piłkarska ekstraklasa.
3: Tu emocji nie zabraknie do końca sezonu.
2: Seria polsko-amerykańskich spotkań w sprawie obecności żołnierzy USA w naszym kraju to jest plan na ten tydzień.
3: W środę, przypominamy, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z najwyższym rangą amerykańskim wojskowym generałem Danem Kane'em.
2: Jutro szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła będzie rozmawiał z dowódcą wojsk USA w Europie, generałem Aleksusem Grynkewiczem.
3: O tym, dlaczego te spotkania są aż tak ważne, dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
4: Chodzi o ostateczne przecięcie dyskusji, czy Stany Zjednoczone wstrzymują relokację swoich wojsk do Polski, czy nie. W weekend Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a więc Ośrodek Prezydencki, jak i Ministerstwo Obrony Narodowej wydały podobne komunikaty. Z nich jasno wynika, że takich planów nie ma, jednak wątpliwości wciąż są. Prezydent chce o nich rozmawiać z, jak to określił szef BBN, wszystkimi ośrodkami władzy w Polsce.
5: W sytuacji, kiedy pojawiają się jakieś wątpliwości co do tego, czy armia amerykańska będzie silniej czy słabiej obecna na terenie Polski, to musimy po prostu działać razem.
4: Uważa Jarosław Sellin z PiS. O potrzebie rozmowy mówi też Andrzej Szejna z Lewicy, który deklaruje, że nie zmniejszy się kontyngent wojsk amerykańskich w Polsce.
6: Nie wyobrażam sobie, żeby do tego doszło, bo jest to sprzeczne z celem strategicznym i Stanów Zjednoczonych, i NATO. No oczywiście jest to sprzeczne z interesem Polski.
4: Dlatego w najbliższych dniach do Waszyngtonu wybierają się wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski.
2: Dniepr i Odessa na południu Ukrainy były celem nocnych ataków Rosjan.
3: W wyniku uderzeń rakiet i dronów ucierpiało co najmniej 5 osób. W Odessie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szkoła i przedszkole.
2: Wczoraj Ukraińcy przeprowadzili ataki na Rosję. Pociski były wymierzone w zakłady produkujące półprzewodniki dla rosyjskiej armii i lotnisko wojskowe na okupowanym przez Rosję Krymie, a także w rafinerię w Moskwie.
3: Odległość od celów tym razem wyniosła ponad 500 kilometrów, co jest znaczące, ponieważ obwód moskiewski jest najbardziej nasycony rosyjskimi środkami obrony powietrznej. To one najlepiej chronią ich strefę wpływów, ale ukraińskie środki dalekiego zasięgu już to przezwyciężają.
2: Zapewnił wczoraj ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.
3: Przedstawiciele władz rosyjskich poinformowali, że w tych atakach dronów na obwód moskiewski zginęły 4 osoby, 12 zostało rannych. Donald Trump ponownie grozi Iranowi.
2: Dla Iranu czas ucieka i lepiej, żeby szybko zabrali się do działania, bo inaczej nic z nich nie zostanie. Tak napisał prezydent na platformie Truth Social.
3: Czas jest najważniejszy, podkreślił na koniec Donald Trump.
2: Według portalu Axios prezydent USA jutro będzie omawiał z doradcami opcje militarne wobec Iranu. A teraz w faktach pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną.
3: Opaska kapitana, owacja kibiców na stojąco na Camp Nou i łzy w oczach przy zejściu z boiska po wygranym meczu z Betisem Sevilla 3-1. Polak bohaterem spotkania kończącego 33. kolejkę hiszpańskiej ekstraklasy.
7: Robert Lewandowski abandonando el Camp Nou por
3: último. Ostatni występ Lewego w drużynie Dumy Katalonii opuszcza Barcelonę z rąk prezesa Barsy Joana Laporte. Odebrał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem i napisem jeden z naszych na zawsze.
2: Lewandowski, który w sierpniu skończy 38 lat, w sobotę ogłosił, że po sezonie odejdzie z Barcelony.
3: A my do tego pożegnania Lewego wrócimy o poranku w faktach.
2: Krajowa piłkarska ekstraklasa kibicom emocji dostarczy do ostatniej kolejki.
3: Mistrza Polski, co prawda już znamy, tytuł zapewnił sobie w sobotę Lech Poznań, ale walka o europejskie puchary i ekstraklasowy byt trwa w najlepsze. O szczegółach Cezary Dziwiszek.
8: Na drugie miejsce dające eliminację Ligi Mistrzów skoczył Górnik Zabrze, bo Jagiellonia potknęła się w Katowicach, remisując z GKS-em 2-2. Szanse na wicemistrzostwo ma jeszcze Raków dzięki zwycięstwu z Piastem 3-1, na górze więc ścisk. Trwa także walka o piąte miejsce dające eliminację Ligi Konferencji. Teraz na nim jest Gieksa, ale chrapkę na Europuchary ma jeszcze Zagłębie i Legia. Jeszcze niedawno walcząca o utrzymanie wczoraj pokonała na wyjeździe Lechię 2-1. Kwiaty do stolicy powinien wysłać Widzew, bo mimo porażki z Koroną wciąż ma wszystko w swoich rękach. A w Gdańsku czarna rozpacz. Lechia pozostaje w strefie spadkowej i może spaść nawet na przedostatnie miejsce, jeśli dziś Arka pokona zdegradowaną już Termalikę.
3: Pierwszy gwizdek w Gdyni wieczorem o 19.
2: A po 6.30 pierwszy o poranku fakty sportowe w RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
1: O poranku najcieplej w Białymstoku 11 stopni, 10 kresek mamy na północy, najchłodniej w Zakopanem tylko 6. Ale potem będzie inaczej. Potem będzie inaczej. 9 w Koszalinie, 15 w centrum kraju, 19 stopni pokażą termometry.
12: Ale ja słyszałem o długoterminowych prognozy i będzie czerwiec bardzo gorący.
1: No ale póki
12: tak,
1: co...
12: Zauważyłeś, ile było w bardzo...
1: Wspaniałe, najpiękniejsze.
12: Nie, bo chciał podkreślić, jak gorąco będzie.
1: Super.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
1: Ale już jutro ja sprawdziłem, 21 na termometrach.
12: No widzisz? A, widzisz.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Pilna informacja z drogi krajowej nr 40 w Opolskiem.
2: Tam trwa akcja ratunkowa po czołowym zderzeniu auta osobowego z ciężarówką w Starych Kotkowicach.
1: Zablokowana jest droga między Głogówkiem a Kędzierzynem. Jakie możliwości ma polska dyplomacja w sprawie relokacji żołnierzy amerykańskich na naszym terytorium?
2: O to pytać będziemy w rozmowie o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
1: Gościem Piotra Salaka będzie Grzegorz Schetyna, były minister spraw zagranicznych,
3: tak,
1: dzisiaj senator Koalicji Obywatelskiej.
3: Dzień dobry.
2: Razem z nami w faktach. Dzień dobry, Piotrze.
3: Dzień dobry.
2: Czy jako państwo możemy podjąć jakieś kroki w tej sprawie?
3: No, możemy przede wszystkim prosić, a może nawet domagać się więcej informacji. No bo zarówno rząd, jak i prezydent nie kryją zaskoczenia całą sprawą. To oczywiste. To jest problem komunikacji z sojusznikiem, ale wydaje się, że to też jest problem polityczny. I o to będę pytał mojego gościa, jakie karty, parafrazując Donalda Trumpa, ma Polska w tej rozgrywce. Jak mogłaby wyglądać taka ofensywa dyplomatyczna? Czy właśnie mamy z nią do czynienia w tej chwili, w tym tygodniu? I czy mamy jakieś szanse powodzenia? Będę pytał Grzegorza Schetyny, także zapraszam po 7.
2: Zapraszamy, początek rozmowy w faktach.
1: A potem ciąg dalszy w informacyjnym radiu RMF 24.
2: Do stolicy Grenlandii, Nuuk, przybył specjalny wysłannik prezydenta USA, Jeff Landry.
1: Polityk otworzy nową siedzibę amerykańskiego konsulatu. W planach ma też spotkanie z premierem Grenlandii.
2: W duńskiej telewizji Jeff Landry powiedział, że otrzymał od prezydenta Donalda Trumpa polecenie, by poznać jak najwięcej przyjaciół.
1: Biały Dom potwierdzał w ostatnich komunikatach, że Stany prowadzą z Danią rozmowy w sprawie utworzenia na południu Grenlandii nowych 3 baz wojskowych.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie, drugi rok z rzędu ze srebrnym.
5: You make me feel alive again.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Nami, a na fakty zapraszają Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
2: Po śmierci 13-latka w gminie Barciany Warmińsko-Mazurskim policja zatrzymała 4 osoby.
3: Od tej sprawy zaczynamy, a potem aktualne informacje na temat porannego wypadku na Krawej 40 w Starych Kotkowicach.
2: W niedzielę mieszkańcy Krakowa zdecydują w referendum, czy ze stanowiskiem pożegna się prezydent Aleksander Miszalski oraz odwołana zostanie urzędująca Rada Miejska.
3: Sprawdzamy zatem polityczną temperaturę pod Wawelem, a gościem rozmowy o 7 jest Grzegorz Schetyna.
2: Senator Koalicji Obywatelskiej już za chwilę z Piotrem Selakiem.
3: Zapraszamy, zaczynamy. Dziś ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok 13-latka, którego ciało znaleziono w sobotę wieczorem niedaleko jeziora w miejscowości Erklity w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem.
2: O tej tragedii informowaliśmy jako pierwsi. Z nami w faktach reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, w tej sprawie zatrzymano już 4 osoby.
4: Tak, to 3 braci i ich szwagier w wieku od 30 do 43 lat. Najmłodszy z nich w trakcie zatrzymania był pijany, miał około promila alkoholu. Nikt jeszcze nie usłyszał żadnych zarzutów w tej sprawie. Ciało 13-latka znaleziono niedaleko jeziora na podmokłym terenie. Jak ustaliłem, utonięcie wstępnie zostało wykluczone, ale ważne będą tutaj wyniki sekcji zwłok, która ma odbyć się w południe. Według moich nieoficjalnych informacji przy jeziorze miało dojść do awantury, a 13-latek miał uciekać przed mężczyznami. Ten wątek bada policja pod nadzorem prokuratury rejonowej w Kętrzynie.
3: Jedna osoba została ranna w zderzeniu auta osobowego z ciężarówką na Krajowej 40 w Starych Kotkowicach w Opolskiem.
2: Droga między Głogówkiem a Kędzierzynem Koźlem jest zablokowana.
3: Policja wyznaczyła już objazd drogami lokalnymi. Zła polityka transportowa, zadłużanie miasta i kolesiostwo. Takie zarzuty formułują wobec prezydenta Krakowa inicjatorzy referendum w sprawie jego odwołania.
2: W najbliższą niedzielę krakowianie zdecydują w sprawie przyszłości Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, przypomnij, o czym jeszcze mówią pomysłodawcy głosowania.
5: Lista jest długa. W przestrzeni publicznej pojawiają się zarzuty m.in. zadłużania miasta, niespełniania wyborczych obietnic czy niegodnego sprawowania urzędu. Krytykują też politykę transportową i sposób wprowadzania strefy czystego transportu, podwyżki cen biletów czy wydłużenie godzin płatnego parkowania.
3: A jak na te zarzuty odpowiada prezydent Miszalski?
5: W ostatnich tygodniach prezydent Krakowa mocno postawił na informowanie o swoich dokonaniach. Na jednej z konferencji mówił dziennikarzom, że zdaje sobie sprawę z popełnionych błędów. Ruszył też do korygowania niektórych pomysłów. Zapowiedział zmiany w strefie czystego transportu, wycofał się z płatnego parkowania w niedzielę dla mieszkańców. Prezydent Miszalski odmówił natomiast jednemu z inicjatorów referendum udziału w publicznej debacie, oceniając, że to próba wciągnięcia go do politycznego piekiełka. Jan Hoffman podkreślał natomiast, że chciałby merytorycznie rozmawiać o planie ogólnym miasta oraz o przyszłości Krakowa.
3: Referendum w sprawie prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz odwołania Rady Miejskiej w niedzielę, by wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców.
2: Co o Krakowie mówi polityczna Warszawa?
3: To sprawdzimy w kolejnych faktach.
2: Siatkarze Aleuronu CMC Warty Zawiercie drugi rok z rzędu ze srebrnym medalem siatkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Zwycięzcy Plus Ligi przegrali finał w Turynie 0-3 z włoską Perugią.
2: Z kibicami Warty opuszczającymi Inalpi Arenę rozmawiał nasz wysłannik Wojciech Marczyk.
6: Jest żal, złość, rozgoryczenie?
7: Myślę, że wszystkiego po trochu, ponieważ nie spodziewaliśmy się aż tak szybkiego meczu.
8: No po tym pierwszym secie byłem wręcz pewny, że będzie to zwycięstwo Zawiercia, szczególnie, że piłka setowa już była po prostu na nas z Rasel, niestety popełnił błąd.
6: Chyba można cieszyć się z tego srebra.
7: Na gorąco ciężko powiedzieć, że się cieszymy, ale jesteśmy dumni, że aż dwie polskie drużyny znalazły się Final Four.
9: Przyjeżdżamy tutaj na pewno za rok i wtedy zdobędziemy ten największy puchar.
10: Myślę, hasła do 3 razy sztuka.
9: Dokładnie, tak samo jak z Mistrzostwem Polski.
3: Poza podium Ligi Mistrzów, druga z polskich drużyn, PGE Projekt Warszawa, który przegrał po tiebreaku zacięte starcie o brąz z tureckim Ziratem Ankara.
11: Rozmowa o 7 w RMF FM i RMF 24.
2: Piotr Selak i jego gości. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Grzegorz Schetyna, były minister spraw zagranicznych, ale dzisiaj senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie senatorze.
12: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Czy pańskim zdaniem polska dyplomacja może coś jeszcze zrobić w sprawie relokacji wojsk amerykańskich, czy już wszystko jest zdecydowane pańskim zdaniem?
12: Chyba więcej niż dyplomacja, bo polska polityka, polski prezydent, rząd, wszyscy powinniśmy robić jeszcze tyle, ile możemy zrobić, żeby ten trend został zatrzymany, żeby te zapowiedzi amerykańskie nie zostały zrealizowane.
1: A pańskim zdaniem jest jeszcze na to szansa? Decyzje ostateczne jeszcze nie zapadły?
12: Wydaje mi się, że jest szansa, jest zawsze do końca, do ostatecznej, oficjalnej decyzji. Przypomnijmy, że to nie tylko decyzja prezydenta, ale także wpływ na nią ma Kongres Stanów Zjednoczonych. Ta sprawa musi być publiczna, i musimy ją podnieść, ale głos z Polski płynący musi być jeden, wspólny, bo będzie wtedy lepiej słyszany w Waszyngtonie.
1: Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister spraw zagranicznych, razem z nami w rozmowie o 7:00. Słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF24.
2: Dziękujemy, a my już teraz zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
3: Za godzinę gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Tomasz Bochański, europoseł, wiceprezes PiS. Zapraszamy.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Magdalena Karwat-Marek, proszę bardzo.
15: No dzień dobry. Tak, w nowym tygodniu czeka nas sporo deszczu i trochę burzy. Dzisiaj przez cały dzień będzie padało na przykład w Poznaniu i w Katowicach. Deszczowo będzie też na Warmii i Mazurach. A już tak koło 11:00 burza pojawi się w okolicach Ostrołęki i Szczytna. Wieczorem też jeszcze z nami ta burza zostanie. Koło 20:00 będzie w Warszawie i w miejscowościach na P, w Puławach, w Płocku i Płońsku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
14: Z miejscowości na P to ja znam na P.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: O poranku duże utrudnienie na trasie S52 w Śląskiem. Na odcinku między Cieszynem w stronę Bielska-Białej przejedziecie teraz tylko prawym pasem.
2: W Świętoszówce samochód uderzył w bariery, nikt w tym wypadku nie ucierpiał. A w Warszawie uprzedzamy, zaplanowano dziś testy syren alarmowych.
1: W związku ze sprawdzeniem zmodernizowanych punktów alarmowych 5-sekundowe sygnały będzie można usłyszeć w 5 lokalizacjach na terenie stolicy.
2: Wspólny wiec Przemysława Czarnka z Mateuszem Morawieckim zapowiadają politycy Prawa i Sprawiedliwości.
1: Czy to oznacza koniec konfliktu w Prawie i Sprawiedliwości? To pytanie zadamy gościowi porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie polityk tej partii, stronnik Czarnka, czyli Tobiasz Bocheński.
2: Tak jest. W warszawskim studiu Tomasz Telikowski. O poranku. Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry.
2: Pojednanie to jedno. O co jeszcze chcesz zapytać swojego gościa?
3: No to czy nie ma wrażenia, że jeśli wspólny wiec polityków tej samej partii jest już medialnym newsem, to chyba jednak atmosfera nie jest najlepsza. PiS nie jest jedną zwartą pięścią. Padną też pytania o dalszy ciąg tego sporu. O to, czy Konfederacja może wyprzedzić PiS w nadchodzących wyborach, ale także o rotacyjną obecność wojsk amerykańskich w Polsce i o to, czy PiS zamierza przeprowadzić referendum nad prezydenturą w Warszawie, a także o to, czy sam Bocheński wystartowałby raz jeszcze w takich wyborach.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: O poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się. Czerwcówka coraz bliżej. Zagraniczny wyjazd na długi czerwcowy weekend będzie w tym roku wyraźnie droższy. Ceny wzrosły średnio o 26%. Tak wylicza portal wakacje.pl w odniesieniu rok do roku. Winny jest tutaj m.in. kalendarz. Majówka była dość krótka, dni nie ułożyły się korzystnie, więc teraz jest więcej chętnych na czerwcówkę. Zostały nieco ponad 2 tygodnie. Czy jest jeszcze szansa na wyjazd w atrakcyjnej cenie?
6: Im dłużej będziemy zwlekać, tym trudniej będzie taką ofertę znaleźć.
5: Radziła w radiu RMF24 Marzena German z portalu wakacje.pl.
6: Jeżeli ktoś będzie zwlekał do ostatniej chwili, to raczej powinien nastawić się na to, że jakąś ofertę być może znajdzie, ale pod warunkiem, że nie będzie miał wymagań konkretnie co do kierunku, czy do hotelu, czy do miejsca wylotu, czy konkretnego dnia wylotu.
5: A te najpopularniejsze kierunki wybierane przez Polaków na czerwcówkę w tym roku to Turcja, Grecja i Egipt. Jeśli nie za granicę, to może w Polskę, samochodem. Do takich wyjazdów może zniechęcać zmienność na rynku paliw. Jutro na polonach zobaczymy kolejną aktualizację cen. Spodziewajmy się podwyżek o kilkanaście groszy za litr. W weekend rafinerie zaktualizowały cenniki. Stawki za metr sześcienny zarówno benzyny 95, jak i oleju napędowego poszły w górę, a na międzynarodowych giełdach bez większych zmian baryłka ropy nadal jest wyceniana powyżej $100. W takiej sytuacji no może jednak ten wyjazd zagraniczny. Na ostatnie tygodnie przynoszą dużą zmienność kursów walut, więc sprawdźmy. A bez zmian euro 4,25 zł, drożeje dolar 3,65, podobnie frank szwajcarski po 4,64, tańszy za to funt brytyjski 4,86.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: I to jest...

0: sił, kiedy jesteś daleko. Płyną z czerem przysłania niebo, takich jak my tutaj dawno.
1: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
2: Kto mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski, zapraszamy.
3: Ostatnia prosta przed referendum.
4: A w faktach pytania o przyszłość Krakowa, bo w niedzielę mieszkańcy miasta zdecydują, czy odwołają prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Radę Miasta.
3: Robert Lewandowski pięknie pożegnany na Camp Nou.
4: Kapitan reprezentacji z końcem sezonu odchodzi z Barcelony.
3: Gościem Tomasza Tarlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM jest Tobiasz Bocheński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
4: Zapraszamy. Zaczynamy fakty od Krakowa, gdzie w najbliższą niedzielę odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta.
3: By referendum było ważne, w głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w drugiej turze.
4: W przypadku Rady Miasta minimalna wymagana liczba głosujących wynosi prawie 180 tysięcy.
3: Pan prezydent Miszalski ma nasze pełne wsparcie, tak deklarują politycy Koalicji Obywatelskiej.
4: My łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Kubie,
5: dzień dobry, jestem.
4: Jak politycy KO w Warszawie bronią włodarza stolicy Małopolski?
5: Przede wszystkim namawiają mieszkańców Krakowa do tego, aby w niedzielę nie brali udziału w referendum.
6: Jeżeli ktoś nie chce, żeby w Krakowie rządził PiS z Konfederacją i z Braunem, to powinien zostać w domu, nie iść na referendum.
7: Pan prezydent Miszalski wpływa na to, że Kraków się rozwija, że jest dobrze rządzony.
5: Mówili mi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński i poseł tej partii Adrian Witczak. W rozmowach nieoficjalnych z różnymi politykami tego ugrupowania usłyszałem, że wszyscy liczą na to, że referendum będzie nieważne, bo krakowianie się nie zmobilizują. Posłowie opozycji są jednak innego zdania.
8: Mieszkańcy mają dosyć swojego prezydenta, więc jeżeli to się utrzyma, ta fala, że mamy go dosyć, no to prawdopodobnie będzie ta frekwencja i będzie odwołany.
5: Powiedziała mi posłanka Prawa i Sprawiedliwości Maria Kurowska.
4: Legenda. Tak Barcelona żegna Roberta Lewandowskiego, który na zawsze pozostanie częścią historii tego klubu.
3: Oklaski nastająco, skandowane nazwisko Lewandowski na Camp Nou i brawa dla kapitana. Zasłużył jak mało kto. Ponad setka strzelonych goli, 7 trofeów. Wszystko w 4 lata gry w Barcelonie.
4: Wczoraj wieczorem najpierw Lewandowski wyprowadził kolegów jako kapitan na mecz z Betisem. Później było wzruszające pożegnanie, gdy schodził z boiska w 83 minucie spotkania przy prowadzeniu Barcelony 3-1.
3: Po meczu z mikrofonem w ręku Lewy zwrócił się do trybun z serdecznymi słowami podziękowań i zapewnieniem.
9: Pero siempre.
4: Zawsze będę nosił Barcelonę w sercu. Lewandowski opuszcza klub z Katalonii tego lata po wygaśnięciu kontraktu. Wysokie zarobki na poziomie 90 milionów euro za sezon mają przekonać Lewandowskiego do występów w saudyjskim klubie Al-Hilal.
10: Polityczna rozmowa w RMF FM.
3: Zapraszamy w imieniu Tomasza Terlikowskiego i jego gościa. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, moim gościem jest Tomasz Bocheński, europoseł, wiceprezes PiS. No i długo jeszcze można by wymieniać, także kandydat na prezydenta. Kandydat na kandydata na prezydenta i kandydat na prezydenta Warszawy. O tak. Witam serdecznie.
12: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
11: Wierzy pan w sukces referendum w Krakowie, sukces z perspektywy PiSu oczywiście.
12: Myślę, że z perspektywy mieszkańców Krakowa, czyli odwołania pana prezydenta Miszalskiego. Tak, uważam, że zostanie odwołany.
11: Zostanie odwołany i będzie wystarczająca frekwencja?
12: Myślę, że tak. Biorąc pod uwagę występy medialne pana prezydenta, te idiotyczne TikToki, podwyżki cen biletów. W Krakowie są droższe bilety niż w Warszawie. Bardzo wiele elementów sprawi, że ten człowiek na szczęście dla tej jakże pięknej, dawnej stolicy Polski zostanie odwołany.
11: No dobrze, i kto go zastąpi?
12: A tego nie wiemy i to jest
11: ale
12: wielkie pytanie
11: będzie
12: polityczne.
11: Wspólny kandydat, dosłyszeliśmy takie wypowiedzi polityków Koalicji Obywatelskiej, wspólny kandydat PiSu, Konfederacji i Korony Polskiej.
12: To jest krzyk desperacji. Platforma, czy tam Koalicja Obywatelska najpierw przymierzała się do wielkiej batalii o Kraków, chcieli tam rzucić różne środki wsparcia dla Miszalskiego po to, żeby pokazać, jaką mają siłę, a teraz liczą tylko i wyłącznie na to, że ludzie nie pójdą do referendum. Co bardziej antydemokratycznego, panie redaktorze. Poseł Witczak z szanownej ziemi Tomaszowa Mazowieckiego, z Kierniewic, Rawy Mazowieckiej. Cóż on może wiedzieć o Krakowie?
11: No dobrze, ale pytanie jest takie, co wam to da? To znaczy oni i tak wystawią jakiegoś innego kandydata i w Krakowie kandydat Koalicji Obywatelskiej, tak jak w Warszawie, wygra w Cugle.
12: Myślę, że my nie mierzymy tego kategorią, cóż nam to da, tylko co da to mieszkańcom Krakowa.
11: Nie wiem, wy zawsze myślicie o dobru społecznym, nigdy o dobru partii.
12: No ale no, panie redaktorze, trudno szukać, by historii polskiego samorządu, powiedzmy, załóżmy od reformy, od 99 roku, takiego przykładu blamażu jak pan prezydent Miszalski.
11: A Rafał Trzaskowski się sprawdza w Warszawie?
12: Moim zdaniem nie, ale warszawiacy go wybrali.
11: No dobrze, to w Krakowie wybrali Miszalskiego.
12: Ale chcą go odwołać. I to jest akcja oddolna, to jest akcja obywatelska, to jest akcja mieszkańców.
11: A wsparlibyście w Warszawie taką akcję? Oddolną akcję warszawiaków chcąc odwołać Rafała?
12: Myślę, że tak, gdyby taka była.
11: A
12: ale
11: może sami byście ją zapoczątkowali?
12: No, ale to by było, nie była obywatelska, tylko byłaby partyjna. Niewątpliwie warszawiacy dokonali wyboru. Niestety prezydenta, który jest leniem, prezydenta, który nie wypełnia należycie swoich funkcji, który nie ma odpowiedniej wizji miasta, prezydenta, który marzył tylko o tym, żeby uciec z Warszawy.
11: Ale mówi pan o człowieku, który z panem wygrał.
12: I mówi o człowieku, który ze mną wygrał. Warszawiacy
11: Więc był wystarczająco pracowity wyraźnie, żeby wygrać.
12: Nie wiem, czy to była akurat kwestia pracowitości, panie redaktorze.
11: A czego?
12: Myślę, że sympatii politycznych. Ja absolutnie szanuję ten wybór warszawiaków. Jestem z nim w pełni pogodzony. Mają co chcieli.
11: Jest pan pogodzony również, że w Krakowie wybiorą z powrotem jakiegoś polityka Koalicji Obywatelskiej?
12: Tego nie wiemy. Może wybiorą jakiegoś kandydata zupełnie spoza partii politycznej.
11: A będzie wspólny kandydat, tak jak słyszeliśmy, czy nie będzie?
12: Nie toczą się tego rodzaju
11: rozmowy. Konfederacja, Korona Polska?
12: Nie toczą się tego rodzaju rozmowy, panie redaktorze.
11: Nie ma takich rozmów.
12: Nie ma takich.
11: Dobrze. A w PiS jest jak jedna pięść? Zwarta, gotowa, rozkwita sto kwiatów.
12: Panie redaktorze, no ja naprawdę doceniam to zainteresowanie sytuacją wewnętrzną w Prawie i Sprawiedliwości.
11: Ale sami ją generujecie, to zainteresowanie.
12: Ale to dowodzi tylko jednej rzeczy, że tylko i wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość jest alternatywą wobec tych rządów, bo nikogo aż tak bardzo nie interesują jakiekolwiek inne napięcia w innych partiach
11: politycznych.
12: Jak
11: to nie interesuje? Chciałem powiedzieć, że napięcia między przewodniczącymi Mentzenem i Bosakiem również interesują mnie.
12: Ja myślę, że nie aż tak bardzo.
11: No dlatego, że nie ma tak wiele przecieków, panie pośle, panie eurodeputowany.
12: Nie, myślałem, że tak. Znaczy nie ma przecieków z Koalicji Obywatelskiej, bo tam nie ma demokracji. Jest rząd dyktatorski Donalda Tuska. Jak ktoś się nie podoba, to ma ściętą głowę.
11: To teraz się chciałem zapytać, jak było na tym słynnym posiedzeniu? Było to ostro, twardo, czy też koncyliacyjnie dobra rozmowa, jak mówił Mateusz Morawiecki?
12: To ja powiem jak profesor Przemysław Czarnek, że to była dobra, otwarta rozmowa. Mnie nie było na tym posiedzeniu. Tu nie jestem najlepszym źródłem informacji. Byłem na debacie
11: politycznej. Ale słyszał pan na pewno. Ostro było,
12: coś
11: czy nie
12: się
11: było
12: obiło
11: ostro?
12: Uszy,
11: no właśnie,
12: redaktorze.
11: To co się panu obiło uszy? Było twardo, ostro, zdecydowanie?
12: Zarysowały się różne stanowiska, ale ostateczna konkluzja jest taka, że wszyscy pracują na Przemysława Czarnka jako naszego kandydata
11: tak,
12: na prezesa
11: nawet,
12: Rady
11: że
12: Ministrów.
11: Będzie wspólny wiec. Jeżeli wspólny wiec polityków w tej samej partii jest newsem, to przyzna pan, że nie jest to najlepszy dowód jedności i zwarcia, i gotowości partii.
12: Nie wiem, jest to news wykreowany, bo to przecież nie jest żaden news, który Prawo i Sprawiedliwość by gdziekolwiek
11: przedkładało. Najpierw powiedział to
12: Mateusz Morawiecki,
11: my mamy swój
12: kalendarz sztabowy. Mamy swój kalendarz sztabowy i będziemy informowali o wszystkich wydarzeniach wokół Przemysława Czarnka. Nie, nic nie dementuję, panie redaktorze, ale będziemy o kolejnych krokach w kampanii Przemysława Czarnka informowali, tak jak Przemysław Czarnek każdy tydzień rozpoczyna od zaprezentowania nowej ustawy. Odłożenia na polskim stole ważnych propozycji.
11: Janusz Cieszyński powiedział, że będzie, a pan mówi, zobaczymy. Tak
12: a ja nie mówię, że nie będzie, ja tylko mówię, że w odpowiednim czasie będziemy informowali.
11: A ja mówię o tym, że jeśli się informuje o takim wydarzeniu, to wygląda jak news. A jak to wygląda jak news, to nie świadczy najlepiej o spoistości partii.
12: Wie pan, panie redaktorze, no pan redaktor wie lepiej niż ja, że w dzisiejsze media potrafią czynić newsy z różnych zdarzeń. No dla mnie na przykład newsy dzisiejszego poranka są inne.
11: Ale jak się słucha wypowiedzi na różne tematy, to można odnieść wrażenie, że jednak nie jest najlepiej.
12: Panie redaktorze, ja tak nie postrzegam
11: rzeczywistości. Dobrze, a jakie są dla pana newsy dzisiejszego ranka?
12: Na przykład głosowanie na Eurowizji. To jest niewątpliwie news dzisiaj.
11: Naprawdę pan uważa, że to jest news polityczne, uważam, że głosowanie na Eurowizji?
12: Uważam, że tak, dlatego, że to było czysto polityczne głosowanie.
11: No to fakt, zawsze tak jest, to jest żadna nowość.
12: Fakt, że nasza wokalistka otrzymała 0 punktów zarówno z Ukrainy, jak i z Izraela, jest czymś skandalicznym.
11: Uważa pan, że Ukraińcy się sprzysięgli przeciwko Polsce?
12: Uważam, że to powinno dać wielu osobom do myślenia,
11: ale
12: bo nie ma takich przypadków.
11: Ale panie pośle, w jakiej sprawie powinno nam dać do myślenia?
12: To znaczy, na temat naszych relacji.
11: Wstrzymać pomoc dla Ukrainy, bo ona nie zagłosowali za naszą wokalistką?
12: Pan, to jest ten zabieg retoryczny pana redaktora jest przykładem próby zrobienia newsa z tego, co mówię, ale innego niż ja bym chciał.
11: No to co
12: pokazuje,
11: by pan
12: to mówi wiele na temat relacji między naszymi narodami,
11: dobrze,
12: dlatego, że to głosowanie. Jeżeli nasza wokalistka za swoją piosenkę, którą jednym może się bardziej podobać, innym mniej, dostaje od Niemców maksymalną liczbę punktów, od Austriaków dostaje bardzo dużo punktów, a nagle się akurat okazuje tak, że z Ukrainy i z Izraela otrzymuje zero, to jest to moim zdaniem powód do tego,
9: do
12: żeby
9: czego?
12: Pomyśleć na temat wzajemnych relacji.
9: Ale jakie wnioski z tego myśmy?
12: Smutne.
9: To znaczy, co powinniśmy smutne. Zrobić?
12: Smutne. To pokazuje, w jakiej perspektywie, czy przez jakie, przez jaki pryzmat jesteśmy oceniani przez te narody.
9: No dobrze, a ja
12: jeszcze,
9: może,
12: jeszcze
9: a może,
12: rozumiem
9: może przez
12: dwa punkty, trzy punkty. Nie, ja wątpię. Akurat Eurowizja ma to do siebie, że niestety te elementy estetyczne...
9: To może w ogóle nie wysyłajmy piosenkarek, tylko dlaczego? Powiedzmy, niech każdy głosuje według swoich sympatii geopolitycznych.
12: Nie, nie wiem, czy geopolitycznych od razu.
9: Po co MSZ powinien zareagować na tą sprawę?
12: Nie, uważam, że to powinno być przedmiotem naszego namysłu jako społeczeństwa, żeby każdy się przyjrzał. Zresztą to wzbudziło gigantyczną falę w internecie i to nie jest przypadek, panie redaktorze. I udawanie, że wszystko okej, też mi się wydaje, że nie.
9: No dobrze, ja uważam, że jakby mamy większe problemy niż festiwal Eurowizji, stawiamy kropkę.
12: Ale też mamy większe problemy stawiamy jako Polska kropkę. Niż na przykład sytuacja wewnętrzna w Prawie i Sprawiedliwości,
9: stawiamy
12: prawda?
9: Kropkę, no to od tego zależy, kto będzie rządził, a od Eurowizji nie zależy kompletnie nic. Stawiamy tu kropkę, żegnamy się słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy tu kropkę, no to od tego zależy, kto będzie rządził, a od

0: jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: Magic Magicson, Magicsonowicz teraz przed wami.
4: I jej szukam, pogodność.
5: Szukam miejsc na mapie Polski, w których dzisiaj nie powinno padać. Temperatura od 11 stopni w Gdańsku do nawet 20 stopni w Warszawie. Natomiast deszcz może ominąć na przykład kolejną miejscowość na P, czyli Połaniec w Świętokrzyskiem. Pytaliście o nią pod 3322. I znowu deszcz może ominąć Rzeszów. Zresztą w ogóle w tym tygodniu nie powinno w Rzeszowie padać. Może tylko jutro nad ranem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: No to co, to byśmy coś zagrali, jakieś takie przeboje?
6: To mamy już coś przygotowane.

0: Wiedzieć, że mnie ciągle...
1: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
2: Jedna osoba zginęła, 40 zostało rannych w kolejnych zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę.
3: W ciągu ostatniej doby ostrzeliwane były obwody Dniepropietrowski, Zaporowski, Chersoński i Odeski. Według sił powietrznych Ukrainy Rosjanie wykorzystali 22 rakiety i 524 drony. Przed burzami w 6 województwach ostrzegają dziś synoptycy.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla regionów północno-wschodniej, centralnej i południowej części kraju.
3: Po południu spodziewane są intensywne opady deszczu, silny wiatr w porywach do 65 km na godzinę, a lokalnie także grad. Teraz w faktach Waszyngton i modlitewny festiwal Rededicate.
2: Festiwal, w którym wzięli udział najważniejsi politycy USA z prezydentem Donaldem Trumpem na czele.
3: Donald Trump, cytujący Biblię, w wideoprzesłaniu przesłanym na ten narodowy jubileusz modlitw na National Mall w Waszyngtonie, wiceprezydent J.D. Vance, mówiący o moralności i religii, które ukształtować miały amerykańską świadomość zdecydowanie chrześcijańskich, opartych na zasadach i boskości Jezusa Chrystusa. Swoje wystąpienia przesłali też sekretarz stanu Marco Rubio i szef Pentagonu Pete Hegseth.
2: Modlitwę ponownego zawierzenia Ameryki Bogu przeprowadził przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson.
3: Dziś, w 250. rocznicę amerykańskiej niepodległości, niniejszym ponownie poświęcamy Stany Zjednoczone Ameryki jako jeden naród przed Bogiem. Ten festiwal był jednym z szeregu wydarzeń upamiętniających w tym roku 250-lecie Stanów Zjednoczonych.
2: Wśród innych zaplanowanych wydarzeń w Waszyngtonie gala mieszanych sztuk walki UFC na trawniku Białego Domu.
3: No ale też tak zwane Igrzyska Patriotów, w których rywalizować będzie po dwóch najlepszych zawodników ze szkół średnich z każdego stanu USA.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Włoska Perugia nie dała szans siatkarzom Aluronu CMC Warty Zawiercie, wygrywając film.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: A fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: Zaczynamy fakty od Poznania i trwającej tam akcji poszukiwawczej Warcie.
3: Służby szukają trzech osób, które wczesnym rankiem miały wejść do wody i nie wiadomo, co się z nimi wydarzyło.
2: W Krakowie 5 dni do ciszy wyborczej.
3: Cisza poprzedzi niedzielne referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta.
2: O 9:00 także festiwalowe Cannes.
3: Na półmetku filmowego festiwalu pytamy o faworytów. Akcja poszukiwawcza na Warcie w Poznaniu. Od niej zaczynamy fakty. Służby szukają trzech osób, które wczesnym rankiem miały wejść do rzeki.
2: Fakty w tej sprawie ustala poznański dziennikarz RMF FM na linii tak Benjamin Kubiak-Piłat. Dzień dobry, jak wygląda ta akcja poszukiwawcza?
4: W okolicach Parku Szelongowskiego nad Wartą w Poznaniu są między innymi specjalistyczna grupa ratownictwa nurkowego oraz dwie grupy, które prowadzą poszukiwania przy użyciu sonarów. Służby patrolują też teren z góry, korzystając z dronów. Jak udało mi się ustalić, trwają poszukiwania trzech osób, które dziś rano miały wejść do rzeki Warty. Ratownicy otrzymali zgłoszenie od osoby, która w tym czasie miała być razem z nimi. W rejonie poszukiwań pracuje teraz około 10 jednostek straży pożarnej, które sprawdzają, czy osoby te nie wyszły z wody w innym miejscu.
3: Nasz reporter sprawdza aktualne informacje w RMF FM, zatem sprawdzajcie fakty.
2: W najbliższą niedzielę, 24 maja, w Krakowie referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta oraz odwołania Rady Miasta.
5: Uważam, że zostanie odwołany.
6: I będzie wystarczająca frekwencja?
5: Myślę, że tak, biorąc pod uwagę występy medialne pana prezydenta, te idiotyczne TikToki, podwyżki cen biletów. W Krakowie są droższe bilety niż w Warszawie. Bardzo wiele elementów sprawi, że ten człowiek na szczęście dla tej jakże pięknej, dawnej stolicy Polski zostanie odwołany.
6: No dobrze, i kto go zastąpi?
5: A tego nie wiemy.
3: Tak w porannej rozmowie w RMF FM mówił Tobiasz Bocheński, kiedyś kandydat na prezydenta Warszawy, obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
2: A czy w Krakowie na ostatniej prostej widać referendalną kampanię?
7: Zdecydowanie. Ja widuję cały czas plakaty, banery.
8: Ja bym powiedziała, że ja osobiście czuję. Również moi znajomi też mnie na przykład pytali, czy idę, czy będę głosować, więc ogólnie gdzieś tam w moim kręgu jest o tym. Ja też właśnie jestem z Krakowa, więc też czuję lekkie takie napięcie faktycznie. No też tutaj obok jest siedziba i też gdzieś tam widać różne strajki.
9: Czuć, widać, że będzie takie wydarzenie?
10: Ja osobiście nie widziałam, bo przez to, że po prostu dużo wyjeżdżam i się tak trochę nie interesuję tym po prostu.
11: Wydaje mi się, że tak. Co jakiś czas właśnie przechodząc ulicami widzę plakaty, widzę ludzi, którzy zbierają podpisy właśnie. Wydaje mi się, że widać.
3: To mieszkańcy Krakowa i turyści, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
2: 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes już na półmetku.
3: Kto uważany jest w tej chwili za faworyta do zdobycia Złotej Palmy? O tym francuski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
12: Za jednego z faworytów uważany jest Paweł Pawlikowski, którego dramat pod tytułem Ojczyzna został gorąco przyjęty przez festiwalowych gości. Wiele francuskich mediów zalicza również do grona faworytów Amerykanina Jamesa Greya, który zaprezentował film pod tytułem Papierowy Tygrys o rosyjskiej mafii w Nowym Jorku z Adamem Driverem w roli głównej. Dziś natomiast odbędzie się w Cannes światowa premiera dramatu Fjord o rodzinie rumuńskich imigrantów w Norwegii w reżyserii znanego Rumuna Christiana Mundziu, którego film 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni zdobył Złotą Palmę 19 lat temu.
2: Fakty kulturalne w RMF FM już o 11:00 zapraszamy. Po ponad pół wieku do Kartuz w samym sercu Kaszub wraca oficjalne kąpielisko letnie.
3: To efekt projektu wartego ponad 60 milionów złotych. Teraz do tego 14-tysięcznego miasta przyjeżdżają międzynarodowe delegacje, by dowiedzieć się, jak oni to zrobili.
2: W faktach RMF FM nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, to jest przełom dla mieszkańców.
13: Tak, bo Kartuzy przez lata miały problem z zanieczyszczonymi jeziorami. Przez szybko rozwijające się miasto po wojnie i kanalizację ogólnospławną, czyli i deszczówka, i kanalizacja sanitarna w jednym, to przy dużych opadach po prostu powodowało przelewanie się.
14: Pomyślałem sobie, żeby najlepiej było zbudować taki duży odkurzacz, którym wyciągnęlibyśmy ten osad.
13: Mówił mi Mieczysław Grzegorz Guński, burmistrz Kartuz. To się udało. W ciągu 3 lat z dna Jeziora Karczemnego wyciągnięto 1 000 000 m3 osadów. To jedno z 4 jezior w mieście i dzięki jego oczyszczeniu naturalnie poprawiła się sytuacja kolejnych.
14: Jak zaczynaliśmy ten projekt, przejrzystość jeziora kończyła się na 20 cm. Dzisiaj sięga ona 4 metrów.
13: Wybudowano już kąpielisko nad jeziorem klasztornym dużym, które czeka tylko na wakacje. Kartuzy przed wojną były prawdziwym kurortem. Więcej o tym opowiem w kolejnych faktach RMF FM.
3: Do Kartuz zatem będziemy dziś wracać w faktach.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Magdalena Karwat-Marek, o pogodzie wie wszystko, posłuchajmy.
17: No, od rana w wielu miejscach jest pochmurno, deszczowo, wiecie, jakoś tak zimnawo. No i te deszcze będą, ale mniej intensywne niż w poprzednim tygodniu. Na Warmii, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu oraz na Lubelszczyźnie po południu szykują się burze, ale rozpogodzenia też będą, zwłaszcza na północy Polski i na zachodzie, a temperatura w okolicach tak 13-16 stopni, ale miejscami nawet 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Paweł Jawor i Paulina Sawicka są już na obiekcie w studio.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Wojtoń i Tomasz Stańszewski.
2: Szpital w Aleksandrowie Kujawskim chce umorzenia kary za zabieg syna senatora Tomasza Lenca, ustalił reporter RMF FM.
3: Ta kara to przypominamy 134 tysiące złotych.
2: Kilka godzin zablokowana 40 głogówek Kędzierzyn-Koźle.
3: Tam auto osobowo po ranku czołowo zderzyło się z ciężarówką.
2: W Kartuzach po wieloletniej przerwie ruszy kąpielisko.
3: Mieszkańcy bardzo na nie czekali.
2: Dlaczego jesteśmy w większości praworęczni?
3: Naukowcy twierdzą, że odkryli odpowiedź na to pytanie i o nim w faktach o 10. Gotowy jest już wniosek szpitala w Aleksandrowie Kujawskim o umorzenie kary związanej z zabiegiem syna senatora Tomasza Lenca, dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Chodzi o 134 tysiące złotych kary nałożonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ wykazał, że ten zabieg odbył się poza procedurą, no i poza kolejką. Przez to Tomasz Lenc został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.
3: A Michał Dobrołowicz z nami w faktach o 10. Michale, co dokładnie jest we wniosku, który złoży szpital?
4: Jest argument, że placówka w Aleksandrowie Kujawskim ma trudną sytuację finansową i pieniądze, które powinna zapłacić w ramach kary, są potrzebne na leczenie pacjentów. Do tego we wniosku będą wyniki kontroli, którą w szpitalu prowadzi wewnętrzna komisja. Jak dotąd potwierdziła ona, że w lecznicy nie ma dokumentacji medycznej dotyczącej zabiegu syna senatora, która pozwoliłaby rozliczyć ten zabieg. Wniosek o umorzenie albo chociaż zmniejszenie kary finansowej ma zostać złożony w drugiej połowie tygodnia wraz z końcem wewnętrznej kontroli. Równolegle sprawę zabiegu syna senatora wyjaśnia m.in. prokuratura.
2: Kaucja za Andrija Jermaka, byłego szefa administracji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, wpłacona w całości.
3: Polityk podejrzany o pranie brudnych pieniędzy zebrał całą kwotę 140 milionów hrywien, czyli ponad 11,5 miliona złotych.
2: Jermak opuścił areszt, do którego trafił w zeszłym tygodniu, ma jednak policyjny dozór, a także zakaz opuszczania Kijowa.
3: Były szef administracji prezydenckiej został zatrzymany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która budowała luksusowe osiedle koło Kijowa. W ten sposób miała zalegalizować blisko pół miliarda hrywien pochodzących m.in. z przestępstw korupcyjnych.
2: Ostrzegamy kierowców, od rana cały czas zablokowana jest Krajowa 40 w opolskich Starych Kotkowicach.
3: To odcinek Głogówek, Kędzierzyn-Koźle. Jak już informowaliśmy w faktach, o poranku czołowo zderzyły się tam samochód osobowy z ciężarówką. Policja wprowadziła objazdy drogami lokalnymi w obu kierunkach. Uważajcie. 1 lipca po kilkudziesięciu latach w Kartuzach, w samym sercu Kaszub, ruszy kąpielisko. Zostało już zgłoszone do sanepidu.
2: Jeziora w mieście były uznawane za jedne z najbardziej zanieczyszczonych w kraju. Dzisiaj po kilkuletniej akcji ich oczyszczania na dnie są już małże, a to oznacza, że życie do nich wróciło.
3: Na linii faktów teraz reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Kartuzy, Staszku, przed II wojną światową były popularnym kurortem w regionie.
5: Dokładnie, nad jeziora przyjeżdżali głównie mieszkańcy Gdańska. W mieście było kilkanaście pensjonatów, hoteli, pijalnia wód i łazienki, więc to życie wokół jezior się tu toczyło. Później między innymi szybki rozwój miasta i czasy powojenne sprawiły, że zapomniano o środowisku. Projekt wydobywania osadów dennych kosztował 60 milionów złotych, ale wyraźnie już widać efekty.
6: Jest różnica, bardzo duża. Chodzimy tam na spacery, jest różnica.
7: Chce się teraz chodzić, czy wcześniej też chodziliście, ale omijaliście to jezioro?
6: Chodziliśmy, ale po prostu nie traktowaliśmy tego jako jezioro tam, nie wiem, rekreacyjne, o, że tam można się w nim kąpać.
8: Świetnie generalnie. Jest gdzie spędzać czas. W okresie wakacyjnym będzie tłumnie.
5: W mieście są cztery jeziora. Nad klasztornym dużym wybudowano pomosty i przygotowano kąpielisko.
2: Zobaczcie, jak teraz wygląda to miejsce na naszym portalu rmf24.pl.
3: Naukowcy bliżej odpowiedzi na pytanie, dlaczego jesteśmy raczej prawo, a nie lewo ręczni.
9: Około 90% z nas posługuje się głównie prawą ręką. Naukowcy zauważają, że taka asymetria nie ma odpowiednika w świecie zwierząt.
2: Studiu Grzegorz Jasiński, dzień dobry. Jak to zwykle bywa, główną przyczyną okazuje się ewolucja.
9: A szczególnie dwa jej kluczowe dla nas etapy. Badacze z Uniwersytetu w Oksfordzie i Reading przeanalizowali dane dotyczące ponad 40 gatunków małp, testowali różne hipotezy, brali pod uwagę użycie narzędzi, dietę, środowisko, masę ciała, organizację społeczną, wielkość mózgu oraz sposób poruszania się. Okazało się, że kluczowe dla naszych przodków okazało się przejście do poruszania się na dwóch nogach, a potem gwałtowny wzrost objętości mózgu. To pierwsze zwolniło ręce do innych czynności, to drugie pozwoliło wymyślić, co sensownego nimi robić. Wiemy więc już, kiedy ta preferencja się pojawiła, ale nie wiemy do końca, dlaczego na prawą, a nie lewą stronę. To mają wyjaśnić dalsze badania, choćby uwarunkowań kulturowych i przyczyn, dla których leworęczność utrzymuje się i ma się dobrze.
2: Na kolejne fakty dla prawo i leworęcznych zapraszamy o 11.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: RMF FM, Ewa Kwaśny, dzień dobry Ewo.
2: Dzień dobry i gorąco zapraszam.
1: Jest 11.
2: A na początek nowe informacje w sprawie ostatniej serii fałszywych wezwań policjantów i alarmów bombowych. Potem ostrzeżenia dla kierowców podróżujących krajową dwunastką w Wielkopolsce. W wypadku ranna została tam jedna osoba. Ratownicy Topru ostrzegają przed lawinami. W Tatrach wprowadzono drugi stopień zagrożenia lawinowego. A w faktach kulturalnych RMF FM będziemy mieć nowe informacje o drugiej części Batmana. Śledztwo w sprawie ostatniej serii fałszywych wezwań policjantów i alarmów bombowych będzie przejęte przez prokuraturę okręgową w Warszawie, dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o zdarzenie z zeszłego tygodnia, gdy funkcjonariuszy wzywano pod adresy zajmowane przez pracowników prawicowych mediów. Fakty o 11 otwiera Krzysztof Zasada. Dzień dobry, witam
3: Dzień
2: cię.
3: Dobry.
2: Krzysztof, co do tej pory udało się ustalić w tym postępowaniu?
3: Policjanci badają okoliczności 12 interwencji, do których zostali wezwani od 10 do 15 maja w kilku miejscach w kraju. Dotyczyły m.in. sytuacji zagrożenia życia dzieci, a także podłożonych ładunków wybuchowych. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że za tym procederem może stać osoba bądź osoby, które mają już na koncie podobne akcje kilka lat temu. Świadczyć o tym mogą przewijające się i wtedy, i teraz niektóre dane identyfikacyjne. Dotarcie do ich użytkowników jest jednak wyjątkowo utrudnione. Jak powiedział mi jeden z policjantów, giną w otchłani internetu na zagranicznych serwerach, m.in. w Holandii czy Szwecji. Moi rozmówcy podejrzewają, że ta ostatnia fala fałszywych alarmów może być elementem wojny hybrydowej, a sprawcy mogą działać na rzecz obcego wywiadu.
2: A teraz ostrzeżenie dla kierowców w Wielkopolsce. Zablokowana jest krajowa dwunastka w Krzemieniewie, to na trasie Gostyń-Leszno. W zderzeniu auta osobowego i dwóch ciężarówek ranna została tam jedna osoba. W drugiej połowie maja to nie zdarza się często. Po weekendowych opadach śniegu ratownicy Topru podwyższyli do drugiego stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach.
4: Mamy taki stopień wysoki w środku zimy, no ale jak widać, to bardzo dużo tego śniegu spadło, bo 30 cm śniegu to jest bardzo dużo. No i teraz należy się spodziewać samoczynnych lawin w bardzo takich nieprzyjemnych terenach, to słabo nasłonecznione, czyli ten zawrat klasyczny i rysy, to tam tego śniegu będzie po prostu było.
2: Ostrzegał ratownik dyżurny Topr Marcin Witek. Do portu w Rotterdamie przybił wycieczkowiec, na pokładzie którego wykryto ognisko hantawirusa. Pływająca pod holenderską banderą jednostka zostanie teraz zdezynfekowana, a załoga przejdzie kwarantannę. Przypomnę, kapitanem wycieczkowca jest Polak.
5: Fakty z pierwszych stron gazet.
2: Zastąpienie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie nie będzie łatwe. Ze względu na wszystko, co reprezentował zarówno na boisku, jak i poza nim. Tak pisze dziś kataloński dziennik Sport, wracając do wczorajszego wzruszającego pożegnania kapitana polskiej reprezentacji z kibicami na Camp Nou. W faktach teraz Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, czy wiadomo, kiedy możemy poznać nowy klub Roberta Lewandowskiego?
6: Menadżer polskiego piłkarza Pini Zahavi zaznaczył, że po zakończeniu sezonu, a do rozegrania w Hiszpanii pozostała jeszcze jedna kolejka, Barcelona zmierzy się w sobotę na wyjeździe z Walencją. Menadżer dodał również, że Lewandowski ma oferty z Arabii Saudyjskiej i USA. Ofertę kontraktu złożoną przez Al-Hilal trudno będzie jednak przebić. Według nieoficjalnych informacji polski napastnik miałby zarabiać w tym klubie 90 milionów euro za sezon, a to daje ponad 1 000 000 złotych dziennie. Saudyjskie media zaznaczają jednak, że negocjacje mogą potrwać jeszcze kilka tygodni. Trenerem Al-Hilal jest Simone Inzaghi, a jednym z zawodników Karim Benzema.
2: Są nowe wieści o drugiej części Batmana. Ze szczegółami już teraz w faktach kulturalnych RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
7: Dzień dobry.
2: Kasiu, słuchamy cię pilnie.
7: Scarlett Johansson i Sebastian Stan oficjalnie dołączyli do obsady drugiej części Batmana. Potwierdził to reżyser Matt Reeves. Do roli człowieka nietoperza wraca Robert Pattinson, a Colin Farrell wystąpi w filmie jako pingwin. Zdjęcia już trwają w Wielkiej Brytanii. Wcześniej reżyser opublikował fotografię z planu, na której widać zaśnieżone koło Batmobilu. Być może więc część akcji tego widowiska rozgrywać się będzie zimą. Premiera za rok. Prohibicja, papież, pielgrzymka. Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka walczy w Cannes o Złotą Palmę w konkursie filmów krótkometrażowych. Jako jedyny z Polski znalazł się w gronie 10 konkursowych tytułów wybranych spośród ponad 3000. I jak mówi mi reżyser, bohaterem tego filmu jest Bogdan.
8: Bogdan to jest tak zwany zwykły człowiek, który z bardzo prozaicznego powodu musi wyruszyć z domu w momencie, kiedy papież odwiedza okoliczne miasteczko. Czekają go przygody, nie tylko o charakterze stricte realistycznym.
7: Bogdana gra Sebastian Stankiewicz, a kanańską premierę zaplanowano na piątek. Elton John skończył pracę nad nowym albumem. Jest inny od wszystkiego, co do tej pory nagrałem, zapewniał muzyk, odbierając w Kanadzie Glenn Gould Prize. Artysta przekonuje, że nowy materiał zaskoczy jego fanów.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No, druga część Batmana się kreuje, proszę bardzo, już jest obsada.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Zapraszam. Wiceszef MONU powtarza, burza wokół amerykańskich żołnierzy w Europie nie dotyczy Polski. Co dalej z Krajową Radą Sądownictwa? Przewodnicząca Rady składa rezygnację. Kto zwoła posiedzenie? Posłuchajcie wnikliwej analizy dziennikarza RMF FM. Wakacje przed nami, Polska cieszy się coraz większym zainteresowaniem turystów.
2: Na pierwszym miejscu są góry i morze.
1: W faktach w południe także o poszukiwaniach nowego Bonda. Zmiany, które są dokonywane w Europie, nie dotyczą Polski, mówi wiceszef MONU Cezary Tomczyk. Dziś przedstawiciele resortu obrony udają się do Stanów Zjednoczonych, aby rozmawiać w Waszyngtonie o obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Na linii teraz Sejm i dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Dzień dobry.
1: Kacprze, jeśli zmiany, o których mówi wiceminister obrony, nie dotyczą Polski, po co zatem wizyta w amerykańskiej stolicy?
3: Jak twierdzi wiceszef MONU, rozmowy mają dotyczyć ewentualnego zwiększenia obecności amerykańskich sił nad Wisłą. Cezary Tomczyk, dopytywany jednak o nieoficjalne doniesienia w sprawie wstrzymania rotacji żołnierzy USA do naszego kraju i o to, czy liczba wojsk się nie zmniejszy, odpowiada.
4: Dostaliśmy też jasne zapewnienie ze strony głównodowodzącego sił amerykańskich w Europie, że cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski.
3: W Waszyngtonie polska delegacja z Ministerstwa Obrony Narodowej spotka się z przedstawicielami Departamentów Wojny i Stanu, a także amerykańskiego kongresu. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
1: A już za chwilę gościem Kacpra Wróblewskiego w internetowym radiu RMF24 będzie poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Bliźniuk. Zapraszamy do słuchania. Służby zakończyły akcję poszukiwawczą na Warcie w Poznaniu, donosi reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Nie potwierdziliśmy relacji kobiety, która zgłaszała wejście trzech osób do rzeki, przekazał nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Zgłaszająca miała w organizmie 2 promile alkoholu. Służby sprawdzają teraz, czy podniesienie przez nią alarmu było uzasadnione. Uwaga kierowcy podróżujący S6 w Pomorskiem. Pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Rusocin. Ciężarówka zderzyła się z busem i jedna osoba została ranna. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi.
5: Dziwny jest ten kraj.
1: Od 3 dni mamy nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa wybranych przez Sejm. Nie wiadomo jednak ani kiedy Rada się zbierze, ani w jakim składzie. Co więcej, swoją rezygnację ogłosiła właśnie dotychczasowa przewodnicząca i nie wiadomo nawet, kto zwoła to posiedzenie. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, powinna to zrobić pierwsza prezes Sądu Najwyższego.
6: Małgorzata Manowska powinna zwołać KRS najpóźniej do połowy czerwca. Za tydzień kończy się jednak jej kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego, zatem nie będzie mogła już poprowadzić obrad, na których zostanie wybrany nowy szef Rady. Może to zrobić jej następca w Sądzie Najwyższym, którego jednak nie powołał jeszcze prezydent. A i Karol Nawrocki, i Małgorzata Manowska przebywają akurat za granicą. Na rozstrzygnięcie, kto zwoła posiedzenie Rady, trzeba więc będzie poczekać. Poza brakiem terminu posiedzenia nie jest też pewne, kto miałby w nim brać udział. Dotychczasowa przewodnicząca twierdzi, że Radę trzeba zwołać w starym składzie, bo nowych członków Sejm wybrał, łamiąc zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego. Nowi członkowie Rady spotykają się jednak już dziś i twierdzą, że stary skład Rady ma już zdezaktywowane karty dostępu i do siedziby Rady po prostu już nie wejdzie.
1: O 15% wzrośnie ruch turystyczny w Polsce w czasie tegorocznych wakacji. Tak wynika z danych Polskiej Organizacji Turystycznej na podstawie rezerwacji na najbliższe miesiące. Tym tematem zajmuje się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Witamy.
7: Tak, dzień dobry.
1: Michale, z czego wynika to, że coraz więcej osób chce wypoczywać w kraju?
7: Główny powód to napięta sytuacja międzynarodowa, przede wszystkim na Bliskim Wschodzie. Między innymi dlatego coraz więcej turystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy docenia spokój w Polsce, a do tego polskie góry i morze i coraz częściej także te mniej oczywiste zakątki, przyznaje prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz.
8: Dość rzadko mówimy o regionie lubuskim, a tam są piękne tereny, piękna natura. Tam oprócz gości z Niemiec, którzy też lubią ten teren, będą też chcieli przyjeżdżać Polacy, ponieważ trochę zaczynamy szukać miejsc nieoczywistych.
7: To rosnące zainteresowanie Polską będzie można zauważyć według ostatnich rezerwacji już za niecałe 3 tygodnie w czasie długiego weekendu na początku czerwca związanego z Bożym Ciałem.
1: I na koniec tych faktów świat filmu. Ruszyły poszukiwania nowego Bonda. Właśnie zaczął się casting do roli, z którą pożegnał się Daniel Craig. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
9: Dzień dobry,
1: Kasiu.
9: Ponownie.
1: Kasiu, no w takim razie kto wybierze nowego agenta 007?
9: To będzie reżyserka obsady Nina Gold, która wcześniej wcześniej pracowała m.in. przy The Crown czy Grze o Tron.
1: A nowe wieści na ten temat pojawiły się na festiwalu właśnie w Cannes, tak?
9: Bo Gold jest gościem festiwalu i w wywiadzie dla Deadline przekonywała, że ktokolwiek dostanie rolę, będzie to aktor, cytat, pełen seksapilu. Ujawniła też, że szuka kogoś, kto zagra Jamesa Bonda w co najmniej 3 kolejnych filmach.
1: No to w takim razie proszę zdradzić, które nazwiska pojawiają się na giełdzie.
9: Na razie tak. Callum Turner, Jacob Elordi, Harris Dickinson, a także Theo James, wciąż Idris Elba czy Aaron Taylor Johnson. Jednak na ostateczny werdykt, kto najlepiej sprawdzi się w roli Bonda, musimy trochę poczekać, a poprzeczka po erze Daniela Craiga zawieszona jest bardzo wysoko.
1: No tak, oj tak. Kasiu, na pewno nie wiem jak tobie, ale mnie to będzie trudno się znowu przyzwyczajać do nowego Bonda.
9: No zwłaszcza, nie? Że my obie jesteśmy Ewa Team Daniel, no to naprawdę będzie bardzo trudno.
1: No właśnie. A w kolejnych faktach o tym, czy bać się, czy też nie bać się efektu jojo. Naukowcy zbadali to dokładnie. Zapraszam na fakty o 13.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: 25 stopni i słońce.
3: Gdzie
12: ale
3: tak
12: to nie
3: ma?
12: Dzisiaj. Nie. To za tydzień. Od przyszłym tygodniu faktycznie będzie bardzo ciepło i bardzo słonecznie. Na razie ten tydzień deszczowy, a dzisiaj tak w okolicy 16-17 stopni, 13 na północy.
3: Ale ja widzę też wyjątek. 20, proszę bardzo, Białystok i 20 też jest w Lublinie. Tam u was będzie ciepło, chociaż też możliwe przelotne opady deszczu. No ale więcej tych chwil ze słońcem na wschodzie kraju.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: W faktach było o poszukiwaniu nowego Bonda. Nie wiem. A ja lubię cię jak lato, a kto ty? Lubię kiedy...

0: miasto.
1: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
2: Politycy Centrum oczekują wyjaśnień od posłanki Izabeli Bodnar w sprawie zatrzymania jej męża przez policję, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Centralna Komisja Egzaminacyjna zawiadamia prokuraturę. Chodzi o maturę z chemii. Bezterminowy strajk w trzech zakładach międzynarodowego koncernu Minowa produkuje m.in. materiały dla górnictwa. Mamy też ciekawe doniesienia naukowców na temat odchudzania i efektu jojo. Politycy klubu parlamentarnego Centrum oczekują wyjaśnień od posłanki Izabeli Bodnar w sprawie zatrzymania jej męża przez policję, dowiedział się dziennikarz RMF FM. W ubiegłym tygodniu Maciej B. usłyszał zarzuty w sprawie dotyczącej inwigilacji dolnośląskich samorządowców. Grozi mu do 10 lat więzienia. Na linii sejmowej studio RMF FM i Kacper Wróblewski.
3: Witam ponownie.
2: Witamy, Kacprze. Czy to oznacza, że posłanka zostanie zawieszona w klubie?
3: Według moich informacji o takim scenariuszu nie ma w tej chwili mowy. Zanim temat zostanie poruszony na forum klubu, parlamentarzystka spotka się z senatorem Jackiem Trellą, który na co dzień jest adwokatem. Usłyszałem od niego, że wszelkie decyzje dotyczące przyszłości posłanki będą zależały właśnie od przebiegu tej rozmowy. Jednak tu cytat: za wcześnie dziś na przewidywanie przyszłości. Według moich informacji wyrzucenie posłanki z klubu nie jest w ogóle możliwe, ponieważ Centrum liczy 15 posłów, a odejście choćby jednego oznaczałoby, że formacja straciłaby status klubu parlamentarnego i stałaby się kołem.
2: Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego wezwany do wypadku na drodze krajowej numer 32 w Kotowie w Wielkopolsce. W zderzeniu dwóch samochodów osobowych ranna została jedna osoba. Na czas lądowania śmigłowca droga w tym miejscu pomiędzy Grudziskiem Wielkopolskim a Stanszewem została zablokowana. Minister energii zatwierdził nowe, maksymalne ceny paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy jutro nie więcej niż 6,42 zł. To 5 groszy więcej niż dziś. Droższy może być także olej napędowy. Od jutra górny limit będzie o 3 grosze wyższy, 6,85 zł za litr. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze zawiadomienie dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkusza maturalnego z chemii. Robert Zakrzewski poinformował także, że w przygotowaniu są zawiadomienia dotyczące publikacji zdjęć arkuszy z innych przedmiotów. Rozpoczął się strajk w trzech zakładach międzynarodowego koncernu Minowa, który produkuje m.in. materiały dla górnictwa. Zatrzymana została produkcja w zakładach w Polkowicach, Truskolasach i Siemianowicach Śląskich. Akcję protestacyjną poprzedziło referendum strajkowe. Pracownicy domagają się podwyżki.
4: 12% podwyżki i 100% bonusu rocznego za 2025 rok. Pracodawca proponuje 3,4% podwyżki i 50-60% bonusu.
5: To jest strajk bezterminowy?
4: Bezterminowy, tak. Wszystkie zakłady powstrzymują się od pracy, no i czekamy na rozwiązanie ze strony pracodawcy. Teraz dialog leży po stronie pracowcy. My jesteśmy otwarci na dialog.
2: W trzech strajkujących zakładach pracuje 277 osób, a z Adamem Lazarem z Solidarności w zakładzie w Siemianowicach Śląskich rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
6: Odsłaniamy fakty.
2: Odchudzasz się i boisz się efektu jojo?
7: Nie ma się czego bać. To znaczy, po schudnięciu faktycznie możesz przytyć, ale samo to twojemu zdrowiu szczególnie nie zaszkodzi.
2: W studiu z nami Grzegorz Jasiński. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
2: Grzegorzu, naukowcy z Niemiec i Danii mają tu optymistyczne doniesienia.
7: Przekonują, że nieprawdą jest, że tak zwany efekt jojo może być bardziej szkodliwy niż utrzymywanie nadwagi. Przez lata powtarzano, że powtarzające się odchudzanie prowadzi do trwałych zaburzeń metabolicznych, utraty masy mięśniowej, a nawet zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy czy chorób sercowo-naczyniowych. Naukowcy z Kopenhagi, Tebingi i Monachium po przeprowadzeniu nowych analiz stwierdzają, że takiego ryzyka nie ma. Owszem, przybranie na wadze cofa korzystne efekty wcześniejszego schudnięcia, ale raczej nic ponadto. Każda próba odchudzania się więc liczy i nawet jeśli zakończy się powrotem do wyjściowej wagi, ma sens i przynosi wymierne korzyści dla zdrowia.
2: A głodnym faktów polecamy za godzinę. Informacje m.in. o zamknięciu ważnego szlaku w Tatrach. Zapraszam na fakty o 14.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tak co do diety, Paweł, co słodkiego dzisiaj zjadłeś?
9: Jabłko.
8: O.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Czytamy fakty w RMF FM, jest 14. Ewa Kwaśnie.
2: W Dęblinie będą serwisować Abramsy, ogłosił oficjalnie premier Donald Tusk. Będzie to pierwszy, jak na razie jedyny tego typu zakład w Europie. Wspólne manewry białoruskich i rosyjskich żołnierzy na Białorusi ćwiczą użycie broni jądrowej. W faktach także ważne informacje dla turystów wybierających się w najbliższych dniach do Morskiego Oka. Powiemy też o Copernicus Festival 2026 w Krakowie. Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej i europejsko-amerykańskiej, powiedział premier Donald Tusk w Dęblinie. Szef rządu mówił o tym podczas uroczystości podpisania umowy na Centrum Serwisowania Silników dla Czołgów Abrams.
3: Nie wiem, czy państwo zauważyli, a dla mnie to jest osobiste też doświadczenie, że niezależnie od tego, kto rządzi w Polsce, kto rządzi w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od pogody geopolitycznej, w sprawach najwyższej wagi, a do takiej zaliczam relacje polsko-amerykańskie, w Polsce panuje niezmienny konsensus, pełne zrozumienie wagi i wartości tych relacji. To się nigdy nie zmieni.
2: Mówił premier Tusk. W Dęblinie jest reporter RMF FM. Będziemy się z nim łączyć w popołudniowych faktach. Białoruscy i rosyjscy żołnierze ćwiczą użycie broni jądrowej. Wspólne manewry rozpoczęły się na Białorusi. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jaki jest scenariusz tych ćwiczeń?
4: Główne zadania to przeszkolenie wojskowych w przenoszeniu broni jądrowej i dostarczeniu jej we wskazane miejsca, a także przygotowanie do jej użycia. Kluczową sprawą ma być sprawdzenie gotowości do wykonania misji bojowych w przygodnym terenie na obszarze Białorusi. W działaniach uczestniczą wojska rakietowe i lotnictwo. Jak zapewnia białoruskie Ministerstwo Obrony, trwające manewry są planowe. Utrzymuje też, że nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek z państw.
2: Za tydzień, 25 maja, zostanie opublikowana pierwsza encyklika papieża Leona XIV, ogłosił Watykan. Dokument zatytułowany Magnifica Humanitas, czyli Wspaniała Ludzkość, będzie poświęcony ochronie człowieka w dobie sztucznej inteligencji.
5: To także są fakty.
2: I ważne informacje dla turystów wybierających się do Morskiego Oka. Od dzisiaj nie można tam dojechać wozami konnymi ani busami elektrycznymi. Od 25 maja, czyli od przyszłego poniedziałku, nie będzie można także przejść tym bardzo popularnym szlakiem w Tatrach. Powodem jest remont nawierzchni na odcinku od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza.
6: Do 22 będą trwały te prace związane z frezowaniem. Wtedy ruch pieszy będzie możliwy, natomiast ruch konny będzie już wtedy zatrzymany. Będzie on przywrócony w sobotę i niedzielę, wtedy prace nie będą trwały, natomiast od 25 do 29, ewentualnie do 30, w zależności od pogody, będzie nakładana warstwa ścieralna. I wtedy rzeczywiście całkowity ruch na tej drodze będzie wstrzymany.
2: Informował starosta tatrzański Andrzej Skupień. Czym różni się mózg człowieka od mózgu muszki owocówki? Jak świadomość kształtuje naszą rzeczywistość? To tylko niektóre pytania, na które spróbuje odpowiedzieć zbliżający się Copernicus Festival 2026 do Krakowa. Przyjadą naukowcy z całego świata. Wśród gości pojawi się m.in. Anil Seth, profesor neuronauki z University of Sussex. Twierdzi on, że mózg nie tyle odbiera świat zewnętrzny, ale go nieustannie przewiduje i konstruuje.
7: Anil Seth ukuł takie dosyć znane pojęcie, że nasza świadomość to jest kontrolowana halucynacja. Halucynacja, no bo właśnie dotyczy raczej tego, co jest wytwarzane przez nasz mózg wewnątrz, ale kontrolowana, ponieważ jakby to nie jest taka pełna halucynacja, tylko rzeczywiście jest kontrolowana przez te dane, które docierają do nas z zewnątrz.
2: Tłumaczył dr Michał Bola z Centrum Badań Mózgu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Copernicus Festival w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie potrwa od jutra do 24 maja. A z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 15.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Jak wpadają Ola i Mati, to zaczynają Paweł.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Ja faktów RMF FM.
2: A w studiu faktów ponownie Ewa Kwaśny. Witamy.
1: Witam i zapraszam. Wierzę, że wszystkie niedomówienia z Amerykanami zostaną wyjaśnione, mówił w Dęblinie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o rotację wojsk amerykańskich w Europie. Kilkukilometrowy korek na autostradzie A6 przed granicą z Niemcami w zachodniopomorskim. Coraz dłużej trzeba czekać na gastroskopię i kolonoskopię.
3: W ośrodkach, dla których stanowi to poważniejszą cząstkę budżetu, może to być przesunięcie bardzo długie.
1: Jest 15. Wstrzymana rotacja nie rzutuje na stosunki amerykańsko-polskie. Wierzę, że wszystkie niedomówienia dotyczące rotacji wojsk amerykańskich w Europie zostaną w najbliższych dniach wyjaśnione. Tak mówił w Dęblinie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Wszystkie zapewnienia, które ja dostałem na przykład od generała Gnykiewicza, mówią, że to nie jest wymierzone przeciwko Polsce. Rotacja, która się miała odbyć nie tylko do Polski, ale do kilku państw europejskich, została wstrzymana. Ale to oznacza, że może zostać ta brygada, która była wyznaczona, zastąpiona inną, która tutaj przyjedzie na przykład z Niemiec.
1: Minister obrony podkreślał, że nawet w samym Kongresie Stanów Zjednoczonych nikt nie wiedział o zawieszeniu rotacji brygady pancernej, która miała być przerzucona do Polski. Autobus miejski potrącił 9-latka na przejściu dla pieszych na rondzie przy ulicy Marszałka Piłsudskiego w Wieliczce koło Krakowa. Dziecko przewieziono do szpitala. Kierowca autobusu był trzeźwy, ale do czasu wyjaśnienia sprawy zostało mu zabrane prawo jazdy. 3-kilometrowy korek na autostradzie A6 przed granicą z Niemcami w zachodniopomorskim. Utrudniony jest też wyjazd z tej trasy na węźle Szczecin-Zachód. Zator spowodowany jest dużym poweekendowym natężeniem ruchu oraz kontrolami granicznymi. Nawet o kilka miesięcy wydłużył się czas oczekiwania na badania, takie jak gastroskopia i kolonoskopia po wprowadzeniu nowych zasad finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Takie są wnioski z danych Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Od 1 kwietnia NFZ płaci lecznicom tylko za 60% tych badań wykonanych ponad kontrakt. Ograniczenia nie dotyczą kobiet w ciąży, dzieci i pacjentów onkologicznych. W Warszawie przed Państwowym Instytutem Medycznym jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, gdzie kolejki wydłużyły się najbardziej?
5: W poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. To potwierdza wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii profesor Grażyna Rydzewska.
6: Koledzy na kontraktach zmniejszają liczbę dni, no to musi się odbić dłuższą kolejką. To już się odbiło dłuższą kolejką. My to widzimy, ale o parę miesięcy jest to przesunięcie.
5: Lekarze zapowiadają kolejne interwencje w tej sprawie. Jest też reakcja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK zwrócił się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie ograniczeń w finansowaniu badań i odpowiedzi na pytania, czy to może ograniczać też konkurencję i czy może wpłynąć na dostęp do kluczowej diagnostyki dla pacjentów.
7: Posłuchaj, to ci się przyda.
1: Zachodnia Polska to wciąż nieodkryty kierunek turystyczny Polaków. Z danych Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że w tym roku ruch turystyczny będzie większy. Popularnością mają cieszyć się właśnie rejony nad Odrą.
8: Lubuskie województwo, zachodnia Wielkopolska, generalnie zachodnia Polska, że to jest coś takiego może jeszcze trochę nieodkrytego.
9: Nieodkrytego, tak samo gdzieś tam jeleniogórskie. Przecież my nie znamy zamków w ogóle jeleniogórskich, pałacy, nawet już jeśli chodzi o takie obiekty, no już nie mówiąc o terenach, no przecież górzystych.
8: Czym jest się w Polsce zachwycać, jeśli chodzi o takie podróżowanie?
10: Bałtyk, Mazurę, góry.
8: A w Poznaniu?
10: A w Poznaniu, no są parki miejskie, jest Rusałka, jest Jezioro Maltańskie, jest Trzeszynek, Jezioro Kierskie, też można.
8: I Rozarium na Cytadeli, tak jak
10: i
8: tutaj.
10: I Rozarium na Cytadeli też ostatecznie.
1: Z odwiedzającymi właśnie Rozarium na poznańskiej Cytadeli rozmawiał nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. To było o ziemskich atrakcjach, a w kolejnych faktach powiemy o kosmicznym wędrowcy, który przelecie dzisiaj obok Ziemi. Zapraszam o 15.30.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: Jutro wraca słońce, tak mamy obiecane przez synoptyków. Mówię tutaj o południu, Dolnym Śląsku i Kielecczyźnie, ale też Podkarpaciu. Faktycznie jutro tutaj bez deszczu i zaświeci do 18 stopni.
1: Ale za to Wielkopolska, Lubuskie, tutaj z tego co widzę deszczowo się szykuje jutro. A deszczowe, takie burzowe chmury też mogą się zdarzyć, ale na zachodzie cieplej, bo nawet 21 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: 5 po 15 Polsat Hit Festival już w tym tygodniu.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Więcej wyjaśnienia otrzymał nasz waszyngtoński korespondent od rzecznika Pentagonu w sprawie wstrzymania rotacji brygady pancernej do Polski. To nie była ani nieoczekiwana decyzja, ani podjęta w ostatniej chwili, a przedstawienie jej w ten sposób byłoby nieprawdziwe, napisał Joel Valdez w odpowiedzi na maila wysłanego mu przez Pawła Żuchowskiego. Więcej na ten temat w faktach za pół godziny. Jedna z największych atrakcji turystycznych u naszych południowych sąsiadów jest zamknięta do odwołania. Horska Zachranna Służba zamknęła wszystkie szlaki turystyczne w słowackim raju ze względów bezpieczeństwa. Po ostatnich obfitych opadach deszczu, śnieżki, ścieżki przez malownicze wąwozy są zalane wodą z wezbranych potoków. Wykryto ją zaledwie 8 dni temu. Dziś zbliży się do Ziemi.
2: Na szczęście przeleci w dostatecznie dużej odległości, by nie budzić żadnych obaw. To około 91 tysięcy kilometrów, około 1/4 przeciętnej odległości Księżyca od Ziemi.
1: W studiu Grzegorz Jasiński.
2: Witam ponownie.
1: Witamy, Grzegorzu. O czym my właściwie mówimy?
2: To kosmiczna skała 2026 JH2 z pasa planetoid znajdującego się między Marsem a Jowiszem. W wyniku kolizji i oddziaływań grawitacyjnych powstają tam odłamki, które mogą być wyrzucane w kierunku wewnętrznych planet Układu Słonecznego, choćby Ziemi. No i tysiące takich obiektów astronomowie dobrze znają, a ich ruchy są stale monitorowane.
1: A jak duża jest ta planetoida?
2: Jej średnicę szacuje się na 15 do 30 metrów. Na pewno obserwacje podczas przelotu pozwolą to doprecyzować. Co ważne, transmisję z tych obserwacji będzie można od 22 śledzić w internecie.
1: Link do tej transmisji będzie też na naszej stronie na rmf24.pl. Grzegorz Jasiński, dziękujemy. O 16:00 nowe, zawsze na temat fakty w RMF FM. Zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej i Bogdana Zalewskiego. Za moment jeszcze klub ekonomiczny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem klubu

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Studia faktów RMF FM.
2: I mamy nasz popołudniowy duet przy mikrofonach Hanna Wachowska i Bogdan Zalewski. Witamy.
3: Witamy, zapraszamy.
4: Kłaniamy się.
3: Decyzja przemyślana, skonsultowana na wszystkich szczeblach dowodzenia.
4: Tak, o wstrzymaniu przerzutu amerykańskiego wojska do Polski stanowi pismo z Pentagonu, które otrzymał korespondent RMF FM w Waszyngtonie.
3: To dron z ładunkiem wybuchowym, prawdopodobnie ukraiński.
4: Nasz dziennikarz śledczy zdobył nowe informacje o bezzałogowcu, który rozbił się na Litwie.
3: W faktach także lato w mieście.
4: Mieście w Warszawie. Pentagon przerywa milczenie.
3: Przekazuje korespondentowi RMF FM w Waszyngtonie stanowisko w sprawie decyzji o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej do Polski.
4: W dokumencie czytamy, że nie była ona podjęta nagle.
3: Nasz dziennikarz Paweł Żuchowski na linii. Pawle, co jeszcze znalazło się w stanowisku, które otrzymałeś?
5: Pismo, które otrzymałem, jasno wskazuje, że nie jest to decyzja nagła, że Amerykanie nie podjęli tej decyzji przede wszystkim w wyniku jakiejś wypowiedzi w ostatnim czasie, co jest sugerowane w polskiej przestrzeni publicznej. Pełniący obowiązki rzecznika prasowego Pentagonu Joel Valdez napisał: nie była to decyzja niespodziewana ani podjęta w ostatniej chwili i przedstawianie jej w ten sposób byłoby niezgodne z prawdą. Podkreślił w oświadczeniu dla radia RMF FM, że decyzja o wycofaniu wojsk jest wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, który uwzględnia stanowiska kluczowych liderów oraz decyzja podjęta na wszystkich szczeblach dowodzenia. Sprzed Pentagonu Paweł Żuchowski.
3: Dron, który rozbił się wieczorem na Litwie, zawierał ładunki wybuchowe.
4: Służbom udało się odnaleźć bezzałogowiec koło miejscowości Uciany w północno-wschodniej części kraju.
3: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
4: Dzień dobry, Krzysztofie.
6: Dzień dobry.
4: Co się dzieje teraz z tą maszyną?
6: Policyjni antyterroryści zdetonowali odnaleziony na polu wrak, gdy stwierdzili, że zawiera ładunek wybuchowy. Nie podejmowali próby przewiezienia go w inne miejsce, bo uznali, że może być to niebezpieczne. Na czas akcji wstrzymano ruch na przebiegającej w pobliżu drodze. Na szczątki natrafiono około 300 metrów od zabudowań.
3: A co wiadomo o tym dronie?
6: Ze wstępnych ustaleń wynika, że to może być ukraińska maszyna. Trwa ustalanie, w jaki sposób znalazła się nad północno-wschodnią Litwą. Ten incydent będzie omawiany na zwołanej na pojutrze Komisji Bezpieczeństwa Narodowego pod przewodnictwem premier Ingi Ruginienę. Na Litwie znów rozgorzała też dyskusja na temat luk w systemie obrony powietrznej i zapobiegania podobnym incydentom.
4: Niebezpieczne medyczne trendy, na które można natknąć się w sieci.
3: Weźmie dziś pod lupę w programie Lekarz dyżurny w radiu RMF24 Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej.
4: Na co uważać?
3: I dlaczego nie warto ufać medycznym modom rodem z mediów społecznościowych?
4: O tym wszystkim już za chwilę w naszej informacyjnej stacji.
3: By posłuchać, wystarczy wejść na stronę rmf24.pl i kliknąć u góry ikonę playera. Właśnie ruszają zapisy do tegorocznej edycji stołecznej akcji Lato w mieście.
4: Właśnie, bo minęła 16, dokładnie 2 minuty po 4 po południu. Elektroniczna rekrutacja potrwa niecałe 2 tygodnie, zakończy się 31 maja o północy.
3: Uczniowie i dzieci mieszkające w Warszawie będą mogli korzystać z atrakcji sportowych, edukacyjnych i kulturalnych.
4: A ze szczegółami zapozna Was reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
7: Młodzież można zapisywać na tygodniowe turnusy. Opieka będzie zapewniona od poniedziałku do piątku, od 7.08 do 16.17. Program przygotują poszczególne placówki w zależności od wieku dzieci, a współorganizują zajęcia m.in. Muzea, Centrum Nauki Kopernik, Miejskie Zoo i Centrum Pieniądza NBP.
8: Dodatkowo zaplanowano około 1000 zajęć specjalistycznych w domach kultury, ogrodach jordanowskich, bibliotekach oraz ośrodkach sportu i rekreacji.
7: Mówi Marzena Gawkowska ze stołecznego ratusza. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka pojawi się w systemie 2 czerwca. Tygodniowy turnus kosztuje 250 zł. Z opłat zwolnione są dzieci korzystające w roku szkolnym z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
4: Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka walczy o Cannes w Cannes, o Złotą Palmę w konkursie filmów krótkometrażowych.
3: Reżyser opisał nam swoje emocje.
9: Na początku jeszcze niedowierzanie, czy to naprawdę jest mail z Cannes, ale oczywiście potem radość, no i teraz lekki stres, jak film zostanie odebrany.
4: Tak, to ten pan powalczy o Palmę w Cannes.
3: Więcej w faktach kulturalnych RMF FM o 16.30.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: noc z poniedziałku na wtorek to tak okolice od 5 do maksymalnie 10 stopni na termometrach. Najcieplej będzie na wschodzie kraju.
2: Nie,
1: to nie jest żart, to jest po prostu takie lojalne uprzedzenie dla kierowców i wszystkich, którzy nocą pracują, że stopni może być troszkę mniej. Jutro w ciągu dnia nawet 21 na zachodzie. Tutaj ciepło, ale też deszczowo.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: 6 po 16. To oznacza, że zostało 5 minut. You make me feel alive again.

Amen.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 12 między Gostyniem i Lesznem w Wielkopolsce.
2: W pobliżu Krzemieniewa po zderzeniu samochodu osobowego z dwiema ciężarówkami wprowadzono ruch wahadłowy. Zablokowana jest droga krajowa nr 78 w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. Chodzi o trasę Zawiercie-Kielce.
1: Tam ładunek, który przewoziła ciężarówka, spadł na samochód osobowy.
2: Jedna osoba została ranna.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami w 8 województwach centralnej i wschodniej Polski.
2: No, nienawistna dla aury ósemka. Większość alertów będzie obowiązywać co najmniej do 21 na północy Mazowsza, a także w rejonie Włocławka, Lublina, Chełma i Zamościa.
1: Do 19 ostrzeżenia będą aktualne na południu Podkarpacia, w powiatach leskim i bieszczadzkim.
2: Według prognoz burzowa aura utrzyma się do połowy tygodnia. W faktach za pół godziny będzie o warszawskich mandarynkach.
1: Kaczkach, które podbijają Europę.
3: One sobie lecą na północ na ptasie spa. No tak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
2: Tak, tak, nie do każdej mandarynki mówimy owoc.
1: Przekonacie się w faktach o 17. A już teraz czas na popołudniowe fakty kulturalne w RMF FM. Jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
4: Witamy, Kasiu.
2: Witamy serdecznie. Na początek nowe wieści z Cannes.
4: Brady Corbett, twórca nagrodzonego 3 Oscarami Brutalisty, przygotowuje kolejny film zatytułowany X-Rated. W obsadzie tajemniczego projektu znalazł się już wcześniej Michael Fassbender, a teraz dołączyły do niego Kate Blanchett i Selena Gomez. Blanchett ujawniła to w czasie spotkania z widzami w Cannes. Po wielu ubiegłotygodniowych polskich akcentach na festiwalu filmowym właśnie dołącza kolejny. W piątek w programie jest premiera Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka, który powalczy w Cannes o Złotą Palmę w konkursie filmów krótkometrażowych.
5: Film ma 15 minut. W takich krótkich formach trzeba być bardzo precyzyjnym, no bo nie ma miejsca na błąd. Oczywiście jest to anegdota komediowa, właśnie związana z prohibicją, z wizytą Jana Pawła II, gdzie jakby sakrum miesza się z profanum.
4: Kadry i fragmenty filmu mamy na rmf24.pl, tam również cała moja rozmowa z reżyserem. W Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie jest nowość na afiszu, to jest premiera Bolka i Lolka Hop w Nieznane. Spektakl familijny inspirowany jest kultową polską animacją i opowiada o wyprawie, która prowadzi bohaterów przez niezwykłe miejsca, a przeznaczone jest dla dzieci od 4 roku życia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Dia faktów RMF FM. Fakty o tej porze mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
2: Polecamy.
3: Zapraszamy.
2: Izraelska interwencja na międzynarodowych wodach Morza Śródziemnego.
3: Organizatorzy propalestyńskiej flotylli donoszą o zatrzymaniu Polaka.
2: Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej apeluje do prezydenta Nawrockiego.
3: Prosi o pilne spotkanie.
2: Są skrzydlate mandarynki, które umykają z naszego kraju.
3: Te mandarynki to kaczki. Straszne z nich są dziwaczki.
2: Posłuchajcie o ich niecodziennych podróżniczych zwyczajach.
3: Jeden z Polaków płynących łodziami z pomocą dla Strefy Gazy został zatrzymany przez siły izraelskie, informują organizatorzy flotylli pomocowej.
2: Do tej akcji miało dojść na wodach międzynarodowych, około 130 km od wybrzeży Cypru. Izraelczycy weszli jednocześnie na pokłady co najmniej kilkunastu jednostek, chcąc zmusić je do natychmiastowego zawrócenia.
3: Celem flotylli jest przerwanie izraelskiej blokady Strefy Gazy i utworzenie korytarza humanitarnego.
2: Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na pokładzie mogą być polscy obywatele i zaznaczył gotowość resortu do udzielenia im wsparcia. Statek Hondius zawinął do portu w Rotterdamie. Został on wyznaczony przez Holandię jako port do obsługi chorób zakaźnych w żegludze.
3: Jednostka przybyła do Holandii po dramatycznym rejsie z Argentyny, podczas którego na pokładzie wybuchło ognisko hantawirusa.
2: Na linii studio RMF FM w Brukseli w nim nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Katarzyno, co z załogą i jak dezynfekowany będzie statek?
4: Jak się dowiedziałam, polski kapitan Jan Dobrogowski opuści pokład Hondiusa dopiero we czwartek po oficjalnym przekazaniu jednostki. Natomiast załoga przejdzie teraz testy i rozpocznie 42-dniową kwarantannę w specjalnie przygotowanym miasteczku kontenerowym w porcie. Wyjątek stanowią obywatele Holandii, którzy mogą izolować się w domach. Nie ma jeszcze pewności, czy wszyscy pozostali marynarze spędzą w kontenerach pełne 6 tygodni. Jednak holenderski resort zdrowia nalega, by 17 Filipińczyków pozostało na miejscu ze względu na braki w opiece medycznej w ich ojczyźnie. Sam statek zostanie poddany dezynfekcji chlorem lub nadtlenkiem wodoru, a pracownicy użyją takich zabezpieczeń, które pozwolą im uniknąć kwarantanny po zakończeniu prac.
2: Uwaga kierowcy! Samochód osobowy uderzył w bariery na podkarpackim odcinku A4.
3: Do kolizji doszło w rozburzu między węzłami Przeworsk i Jarosław Zachód.
2: Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Korczowej.
3: Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrowicz, o pilne spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim poprosił prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
2: Chodzi o sprawę ponad 230 lekarzy spoza Unii Europejskiej, głównie z Ukrainy. Stracili oni prawo wykonywania zawodu z powodu braku certyfikatu znajomości języka polskiego.
3: Przed weekendem Sejm przyjął poprawkę, która ma wydłużyć czas na dostarczenie certyfikatu do maja przyszłego roku.
2: Na to nie chce zgodzić się samorząd lekarski. Izba Lekarska zamierza apelować do prezydenta o zawetowanie ustawy.
5: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
2: Warszawskie kaczki mandarynki to największe podróżniczki w całej Europie.
3: Wylatują do Niemiec, Finlandii lub Szwecji.
2: Rekordzistka dotarła nawet do Szkocji, czyli 1600 kilometrów od domu.
3: Co ciekawe, z Polski wylatują tylko samce.
6: Te wszystkie mandarynki, które stwierdzone zostały za granicą, to są samce, które nie były sparowane. I z tego, co obserwujemy, one tam lecą już po lęgach, czyli tak jakby na pierzenie. Jak tylko zdobędą znowu swoją szatę godową po okresie pierzenia, to one przystępują do toków, a te toki mają miejsce mniej więcej od października, więc one znowu wracają, żeby znaleźć sobie partnerkę, znowu wracają do Polski.
7: A, czyli można powiedzieć, że one wracają piękniejsze, żeby tutaj w Polsce łatwiej im było znaleźć partnerkę.
6: To generalnie wymaga większej liczby badań i pewnie większej próby, więc nie wiem, czy można powiedzieć, że one sobie lecą na północ, na ptasie spa. No tak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
2: Mówiła ornitolog Fatima Hayatli.
3: A rozmawiał z nią reporter RMF FM Jakub Rybski.
2: O mandarynkach, rekordzistkach przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Regiony.
3: O ptasim spa i tokach, może smoltokach,
2: może
3: sympatycznych kaczek usłyszycie jeszcze w kolejnych faktach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: Jeśli chodzi o słońce, to będzie. Mamy obiecane faktycznie jutro na południu kraju, na Dolnym Śląsku, na Podkarpaciu, na Kielecczyźnie i też na Podlasiu lekko zaświeci, ale tu już gęste chmury.
1: Kiedy nam się w Polsce rozpogodzi, tak, żeby wszędzie było słońce, szukam na mapie i z tego, co widzę...
9: Na chwileczkę, no masz to,
1: weekend,
9: sobota.
1: Sobota, tak. Proszę bardzo. I na tym poprzestańmy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
9: 5 po 17 w poniedziałek to jest nasza ulubiona...

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 81 między Mikołowem i Żorami w Śląskiem.
2: W pobliżu Gardawic po zderzeniu trzech samochodów osobowych zablokowana została jezdnia w stronę Skoczowa. Uważajcie. Czy system kaucyjny w obecnym kształcie generuje więcej problemów niż pożytku?
1: Czy to prawda, że to właśnie wprowadzenie kaucji na butelki i puszki wydrenowało budżety samorządów i zmusiło polskie miasta do drastycznego podniesienia opłat za wywóz śmieci?
2: Te pytania padną w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
1: Tuż po 18:00 gościem Grzegorza Sroczyńskiego będzie Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska z Lewicy.
2: Polecamy tę rozmowę.
1: Sztuczna inteligencja może pomóc w ratowaniu osób, u których doszło do zatrzymania krążenia.
3: Skutecznie wspiera świadków zdarzenia w prowadzeniu resuscytacji.
2: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Witamy. Opracowano nawet specjalny program czat, CPR.
3: Tak, w praktyce, gdy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, świadkowie najczęściej dzwonią pod numer alarmowy, a po wezwaniu pomocy oczekują na instrukcję od dyspozytora. Nowe rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji może ten etap zmienić. Okazuje się bowiem, że odpowiednio przygotowany program praktycznie ze 100% dokładnością trzyma się wytycznych zarówno w zakresie podstawowych, jak i zaawansowanych etapów resuscytacji, a w testach w USA dyspozytorzy osiągali odpowiednio 85% i 63%. Jeśli uda się potwierdzić, że czat CPR będzie działać skutecznie w chaotycznych, stresujących sytuacjach, że przekazywane instrukcje będą zrozumiałe i łatwe do wykonania przez osoby postronne, może okazać się cennym wsparciem w nagłych wypadkach.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: A w nich ekonomiczne argumenty, które płyną z Polski do Waszyngtonu w związku ze wstrzymaniem rozmieszczania w naszym kraju nowej zmiany kilkutysięcznego kontyngentu wojsk amerykańskich.
2: Zapraszam, Michał Zieliński, witamy.
5: Dzień dobry, premier i wicepremier mówią o potrzebie jedności Zachodu, przypominają, jak wzorcowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych jest Polska i to od lat. Ale wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla również, że polskie zakupy amerykańskiej broni utrzymują liczne miejsca pracy w amerykańskich fabrykach zbrojeniowych.
6: Ponad 50 miliardów dolarów to jest suma zakupów, którą realizujemy w Stanach Zjednoczonych. Abramsy, Apache, F-35, uzbrojenie i baterie Patriot. To wszystko wielka inwestycja w polsko-amerykański sojusz na rzecz rozwoju gospodarczego i budowy bezpieczeństwa. To zasługuje na szacunek.
5: Minister obrony dodaje, że w odróżnieniu od innych krajów europejskich, Polska pokrywa też koszty pobytu żołnierzy amerykańskich, płacąc rocznie za każdego z nich 15 tysięcy dolarów. Paliwo znów drożeją. Maksymalne ceny na jutro 95, 6 zł i 42 grosze, czyli o 5 groszy więcej niż teraz, a litr oleju napędowego będzie o 3 grosze droższy. Nowa cena to 6 zł i 85 groszy za litr. Kurs złotego dzisiaj delikatnie w górę. Euro kosztuje 4 zł i 24 grosze, dolar 3,65. Indeksy warszawskiej giełdy dzisiaj wyraźnie rosną. WIG 20 w górę o 1,8%.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: okna inne. Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Witamy.
2: Jesteśmy?
3: Witamy, kłaniamy się.
1: Posłuchajmy, na zegarach 18.
2: Waszyngtońska misja wiceministrów obrony narodowej w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce.
3: Czy misja niemożliwa? Jakie są szanse na zmianę decyzji o wstrzymaniu przemieszczania wojsk USA do naszego kraju?
2: System kaucji za butelki i puszki, tematem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
3: Grzegorz Sroczyński zaprosił Anitę Sowińską, wiceminister klimatu i środowiska z Lewicy.
2: Wiceministrowie obrony narodowej mają dzisiaj wylecieć do Stanów Zjednoczonych. Mają odwiedzić Kongres i Pentagon.
3: Tematem tej misji jest decyzja o wstrzymaniu przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
2: Na konferencji ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w Dęblinie był reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Dominiku, czy padły jakieś deklaracje ze strony wicepremiera?
4: Szef resortu obrony deklaruje, że pojutrze sam też będzie o tym rozmawiać na spotkaniu polskich i amerykańskich szefów sztabów.
5: Rozumiem, że proces reorganizacji trwa, ale nie może odbywać się kosztem tak żelaznego sojusznika jak Polska.
4: Lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie, mówił chwilę wcześniej premier Donald Tusk.
6: Jako Polska będziemy zawsze oczekiwali tego samego, co sami prezentujemy wobec naszych najbliższych sojuszników. Szacunku, przewidywalności.
4: A minister obrony powtarza, że Polska nie dostała żadnej informacji o zmniejszeniu obecności amerykańskich wojsk.
5: Z żadnym państwem sojuszniczym Stany Zjednoczone się nie podzieliły. Jak widać, też nie było o tym mowy w rozmowie kilka dni temu prezydenta Trumpa z prezydentem Nawrockim.
4: Kosiniak-Kamysz mówi też, że zamiast obecności rotacyjnej Polska wolałaby stałą.
3: Jest termin rozprawy, w czasie której sąd zdecyduje o możliwym umorzeniu śledztwa przeciwko sprawcy brutalnej zbrodni na Uniwersytecie Warszawskim, dowiedział się reporter RMF FM.
2: Chodzi o sprawę 22-letniego Mieszka R., który w maju zeszłego roku zabił siekierą pracownicę uczelni i sprofanował jej zwłoki.
3: W kwietniu prokuratura złożyła wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie sprawcy zbrodni w szpitalu psychiatrycznym.
2: Śledczy uzasadniali to opinią biegłych, według których podejrzany w chwili popełnienia wszystkich czynów był niepoczytalny.
3: Ostateczną decyzję w tej sprawie warszawski sąd ma wydać 28 sierpnia.
7: Gość popołudniowej rozmowy w RMF FM.
3: A zaprasza Grzegorz Sroczyński.
2: Witamy Państwa.
8: Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj temat totalnie niepolityczny. Nareszcie jest z nami wiceminister środowiska i klimatu Anita Sowińska, która odpowiada za system kaucyjny i za obszar gospodarki odpadami. Pani minister, bardzo serdecznie witam.
9: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
8: Już wielka ulga, że o czymś ważnym. Pani minister, nowy rekord systemu kaucyjnego. Mieszkaniec Krakowa przywiózł do sklepu 5000 butelek i puszek, pobrał 2431,50 zł kaucji, pojawił się pod sklepem o 5 rano, zwracał opakowania 4,5 godziny. Panią cieszą takie rekordy, czy niekoniecznie?
9: Ja czytałam tą notatkę i z tego, co mi wiadomo, to była akcja, która była zaplanowana i te pieniądze z tej akcji zostały przeznaczone na cel charytatywny. Nie będę mówiła nazwy sieci, dlatego że to też pokazuje, że sieci handlowe i nie tylko sieci handlowe, bo to są również małe sklepy, konkurują między sobą i walczą o klienta po to, żeby przyciągnąć klientów. A rzeczywiście system kaucyjny jest wielką logistyczną zmianą, ale nie tylko logistyczną, dlatego że również ona się dzieje w naszych głowach. I ten miliard opakowań zwróconych to jest
8: w naszych głowach
9: coś.
8: Przez pierwsze tygodnie czy pierwsze miesiące głównie było dużo złości. Ludzie są, ten rekord brzmi dobrze, ale tam rzeczywiście chodziło o akcję i cel charytatywny, ale ludzie są wściekli, jak ktoś taki przychodzi, naprawdę. Znaczy przychodzą zawodowi zbieracze, zapychają te punkty. Radzicie sobie jakoś z tym problemem?
9: Powiem tak, ja jestem wdzięczna tym ludziom, którzy zbierają te opakowania, bo ktoś je musiał wcześniej wyrzucić. Znaczy oczywiście różnie jest, być może, że z jakichś innych źródeł, na przykład z wesel też może być tak, że ktoś po prostu po weselu zbiera te opakowania. Natomiast badania wskazują, że ludzie rozumieją efekt środowiskowy systemu kaucyjnego. Ostatnie badanie zwrotki, to jest jeden z operatorów, świadczy o tym, że 63% ludzi dostrzega efekt środowiskowy w tym znaczeniu, że to opakowanie wraca do obiegu, czyli może z niego być wyprodukowane nowe
8: jeżeli
9: opakowanie.
8: Wraca do obiegu, jeżeli się można dobić do tych automatów, niemal połowa Polaków, to też są badania, odbiła się od ściany, bo automat nie przyjął, pracownicy sklepu odmówili, bo nie ma butelki w bazie. Co z tym robić?
9: To zmienia się z dnia na dzień. Ja też zdarzyło mi się taka sytuacja, że na przykład automat mi nie przyjął butelki i codziennie operatorzy i sklepy wyjaśniają takie sytuacje. I tak się złożyło, ja nigdzie tego nie zgłaszałam, że tydzień później ta sama butelka została przyjęta. Więc widać wyraźnie, że no coś trzeba poprawić i to się dzieje. Rzeczywiście logistycznie operatorzy i sklepy cały czas działają.
8: Ale ma pani takie naprawdę bo nie chcemy uprawiać propagandy sukcesu. Czy ma pani takie pełne przekonanie, że po tych kilku miesiącach naprawdę wielkich awantur wokół tego systemu? No ja rozumiem, że wy się bronicie, że zawsze jak się wielką zmianę wprowadza, to są skutki uboczne. No trochę tak, a trochę nie. Jednak było dużo bałaganu. Czy wy w tej chwili, nie wiem, jakieś kontrole w tych sklepach robicie, albo robicie coś konkretnego, żeby poprawić ten sposób działania tych automatów?
9: Tak, robimy to. My przede wszystkim mamy spotkania z operatorami, gdzie mobilizujemy operatorów do tego, żeby poprawiali ten system. I to się dzieje. I naprawdę to się dzieje z dnia na dzień. I oczywiście również wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska mają możliwość przeprowadzenia kontroli. I ta kontrola trwa w dużych sklepach w tej chwili.
8: Czyli kontrolujecie teraz duże sklepy, a co ma wyniknąć z tego? Co kontrolujecie dokładnie?
9: No tutaj zgodnie z ustawą my możemy kontrolować na przykład to, czy sklep, który jest zobowiązany do prowadzenia punktu zbiórki, czy go prowadzi, czyli to są sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych, czy nie ma problemów na przykład ze zwrotem gotówki za zwrócone opakowania, czy jest oznakowanie, czy że w widocznym miejscu, że sklep prowadzi taki punkt zbiórki. Także to są tego typu kontrole. No i oczywiście za tym mogą iść kary, aczkolwiek ja patrzę na tę kontrolę, pierwszą kontrolę, tak no chciałabym, żeby ona przede wszystkim pomogła nam w sprawnym funkcjonowaniu tego systemu.
8: Ale ma pani takie poczucie, że pani dowiozła, przepraszam, to jest modne słowo teraz, że pani się udało ten system sprawnie wprowadzić, czy raczej ma pani poczucie, że kurczę, no jednak było dużo, dużo zamieszania, może trzeba obywatelom powiedzieć, słuchajcie, sorry, początki były nie najlepsze, teraz poprawiamy.
9: Ja mam poczucie, że dowiozłam, co nie znaczy, że nie trzeba części rzeczy jeszcze poprawić. I powiem panu redaktorowi, że ja mam doświadczenie również z biznesu, z wdrażania różnych projektów, między innymi systemów komputerowych, ale nie tylko. I zawsze jest tak, że po wdrożeniu ten pierwsze miesiące to jest... No to jest taka krzywa uczenia się i tu jest taka krzywa uczenia, która dotyczy bardzo dużej liczby osób i mówię tutaj również o ekspedientach, ekspedientkach, także nas, konsumentach, także to jest bardzo duża zmiana. I mam poczucie, że to działa, co nie znaczy, że nie można części rzeczy poprawić. Ale żeby zobrazować państwu skalę, co się wydarzyło, to w ciągu pierwszych 4 miesięcy zebraliśmy 1 miliard opakowań, a taka Norwegia, która ma ten system kaucyjny ponad 25 lat, zbiera 1,5 miliarda w cały rok. Więc zobaczcie państwo, jakie to jest wyzwanie wielkie, logistyczne. Oczywiście okay. Porównując rynek.
8: To proste pytanie. Ona się pojawia i u części sklepów, takie pytania zadają części klientów. Jest lato, przyjdzie upalne lato, mega upalne lato. Czy te butelki, te puszki po piwie będą śmierdzieć?
9: Znaczy tutaj...
8: Czy macie w ogóle jakiś pomysł na tego typu rzeczy, które się pojawią na pewno? To znaczy to będzie wielki problem.
9: Tu my nie wynajdujemy koła. Te systemy kaucyjne już funkcjonują w 16 innych krajach, również w tych krajach, które są cieplejsze od nas.
8: Okej, ale czy wy macie coś takiego, że zapytaliście kraje cieplejsze, słuchajcie, jak sobie radzicie z problemem składowania puszek po piwie, żeby nie śmierdziały?
9: My analizowaliśmy wszystkie systemy funkcjonujące systemy w innych krajach i również przypatrywaliśmy się, jak to wygląda i między innymi dlatego zdecydowaliśmy się na wyłączenie mleka i produktów mlecznych, co zaproponował PiS w poprzedniej kadencji. My obawialiśmy się tego, czy to po prostu ze względów sanitarnych nie będzie zbyt dużo i uważam, że to była dobra decyzja.
8: A to jest na razie czy na zawsze, to wyłączenie kartonów?
9: To jest na razie, natomiast zgodnie z rozporządzeniem PPWR my musimy zastanowić się, co zrobić po 2020 2029 roku. Natomiast Polska również na rynku europejskim tutaj rozmawia z Komisją Europejską, jaka będzie przyszłość opakowań mlecznych. To jest dosyć skomplikowana sprawa, dlatego że tutaj trzeba zaznaczyć, że te opakowania mleczne, one też nie mają aż takiej dużej wartości recyklingowej. To są białe przeważnie opakowania, które mają często dodatki ale to są szczegóły.
8: W tej części rozmowy chcę zapytać o rzecz, o którą też ludzie pytają. Ja no, przyznam, że to jest trochę prywatne, jestem tym osobiście zainteresowany, czy będą kaucje za małpki, to znaczy czy małpki zostaną objęte systemem kaucyjnym, jak ja wychodzę rano, często jest kobierzec małpek, prawda, koło budynku.
9: Tutaj potwierdzam, ja również patrzę i co tydzień chodzę na spacery i zbieram niestety te małpki.
8: I co pani z nimi robi?
9: Do szkła wrzucam oczywiście. No tak. Tak, ja bardzo skrupulatnie segreguję odpady.
8: No dobrze, ale bo to by spowodowało, że te małpki rzeczywiście no, znikną z tych trawników, jeżeli będzie
9: się opłacało. Ja jestem bardzo dużą zwolenniczką włączenia małpek, ale nie tylko, generalnie szkła jednorazowego do systemu kaucyjnego. My daliśmy sobie czas pierwszych 6 miesięcy w tym roku na podjęcie takiej decyzji i taką decyzję kierunkową będziemy podejmować. Myślę, że
8: Bo musimy kończyć tę część
9: rozmowy. Optymistyczne jest to, że 63% Polek i Polaków popiera ten pomysł.
8: Ja wiem, ale kiedy go wprowadzicie? Krótko. Czy nie jest pani
9: uważam, że
8: powiedzieć?
9: Potrzebna jest dosyć długiej vacatio legis jednak. Myślę, że około 2 lat. To nie jest, nie jest taka prosta zmiana logistyczna.
8: To zaraz jeszcze o tym porozmawiamy. Anita Sowińska, wiceminister klimatu, jest naszym gościem, odpowiedzialna za system kaucyjny i za system śmieciowy. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale pani się uśmiecha. Bardzo dziękuję. Żegnamy słuchaczy RMF i zapraszam do naszych mediów społecznościowych na dalszą część rozmowy i do radia internetowego RMF24.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Lepsza połowa dnia wraca do was, gdybyście zostawili sobie zakupy na poniedziałek właśnie, bo odpoczywaliście w sobotę na przykład.

0: Zacząć to jak na filmie.
1: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
2: W dużych sklepach prowadzone są właśnie kontrole dotyczące funkcjonowania systemu kaucyjnego. Prowadzą je wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.
3: Zakomunikowała w popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
4: Możemy kontrolować na przykład to, czy sklep, który jest zobowiązany do prowadzenia punktu zbiórki, czy go prowadzi, czyli to są sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych, czy nie ma problemów na przykład ze zwrotem gotówki za zwrócone opakowania, czy jest oznakowanie, czy że w widocznym miejscu, że sklep prowadzi taki punkt zbiórki.
2: Cała rozmowa Grzegorza Sroczyńskiego z wiceminister Anitą Sowińską jest na rmf24.pl.
3: Polecamy naszą stronę internetową. Andrzej Poczobut będzie obecny na czerwcowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i wygłosi przemówienie przed Izbą.
2: To zapowiedź szefowej zgromadzenia Roberty Metsoli. Andrzej Poczobut został pod koniec kwietnia uwolniony z białoruskiego łagru po ponad 5 latach.
3: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi trafił tam m.in. za krytyczne wypowiedzi na temat Aleksandra Łukaszenki.
2: Hiszpański sąd uniewinnił w postępowaniu apelacyjnym Shakirę, kolumbijską gwiazdę muzyki pop, od zarzutu oszustwa podatkowego.
3: Państwo będzie musiało zwrócić jej około, uwaga, 60 milionów euro.
2: 5 lat temu hiszpańska skarbówka nałożyła karę na piosenkarkę, argumentując, że w 2011 roku była ona hiszpańską rezydentką podatkową.
3: Jednak dzisiaj Urząd Podatkowy nie był w stanie tego wykazać.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Posłuchajmy jeszcze razem faktów RMF FM o 19. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
2: Dobry wieczór.
3: Stop finansowym cięciom na Uniwersytecie Śląskim.
2: Studenci protestują przeciwko oszczędnościom w zadłużonej po uszy uczelni w Katowicach.
3: Arka Gdynia walczy o utrzymanie się w piłkarskiej ekstraklasie.
2: Jej rywal, Brookbet Termalika Nieciecza, nie ma już na co liczyć.
3: Na koniec skrzydlate warszawskie mandarynki.
2: Oraz ich gotowe i przygodowe historie. Protest przeciwko cięciu kosztów w Uniwersytecie Śląskim.
3: Uczelnia w Katowicach odnotowała 33 miliony złotych straty za ubiegły rok i planuje oszczędności.
2: Dziś niewielka grupa osób zorganizowała głośną akcję przed rektoratem. Obserwowali ją inni studenci.
3: Wyszedł też rektor profesor Ryszard Koziołek. Co niepokoi studentów najbardziej?
4: Podwyżki w akademikach chociażby. Podwyższanie czynszów dla tych tutaj BIST, co sprawi, że będą wyższe ceny.
5: Docierają do nas informacje o uszczuplaniu kadry, że tak powiem, przy emerytalnym wieku.
6: Czy to jest dobra forma protestu? Nie wiem. Najlepszą formą jest rozmowa.
7: Zapraszam nas na rozmowy, bo trudno rozmawiać z kimś, kto mówi do mnie przez megafon.
8: Czy będzie podwyżka w akademikach?
7: Staramy się utrzymać te ceny, które są. Jeśli podwyżka nastąpi, nastąpi wyłącznie o wskaźnik GUS-owski inflacji 3,6%, co przeliczyliśmy, nie będzie większe niż 30 zł.
9: Nauka polska jest niedofinansowana. Najprościej można powiedzieć, przychody za małe w stosunku do rosnących kosztów.
2: Studentów i rektora chwilami przez megafon wysłuchała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
3: 3 czerwca samorząd studencki zorganizuje otwarte spotkanie studentów z władzami uczelni. Kolizja dwóch samochodów osobowych na trasie S1 między węzłami Dąbrowa Górnicza po Lesie i Sosnowiec Porąbka Śląskiem.
2: Zablokowany jest tam pas jezdni w stronę Tychów. Utrudnienia również na trasie S3 między węzłami Jordanowo i Świebodzin Północ w Lubuskiem.
3: W Glińsku zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas jezdni w stronę Zielonej Góry.
0: Piłka nożna w faktach RMF FM.
2: Ach, przedłużyć nadzieję na pozostanie w Ekstraklasie. To cel piłkarzy Arki Gdynia.
3: Właśnie rozpoczynają pojedynek z Brookbetem Termaliką Nieciecza.
2: Będzie to pojedynek dwóch drużyn zajmujących dwa ostatnie miejsca w ligowej tabeli, ale nastroje w nich są odmienne.
3: W studiu Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
10: Jestem.
3: Witaj,
10: dobry
3: Patryku.
10: Wieczór.
2: Witamy.
3: Nadzieja jest tylko u gospodarzy.
10: No, Arka bowiem ma ciągle szansę na to, że w Ekstraklasie zostanie. Brookbet Termalika myśleć może już o pierwszej lidze, bo na pewno spadku nie uniknie.
11: Termalika nic już nie musi, ona tylko może. To my mamy ten kolokwialny nóż na gardle i musimy, ale ta presja będzie na pewno nam towarzyszyła.
10: Tak mówił Dawid Abramowicz z Arki. Drużyna z Gdyni nie może dziś przegrać. Choć trzeba powiedzieć szczerze, nawet wygrana nie zapewni piłkarzom Arki spokoju. Gdynianie potrzebują punktów i jeszcze porażek rywali, by zostać w Ekstraklasie.
3: Warszawskie mandarynki są rekordzistkami.
2: Badania tych kaczek wykazały, że jeden z samców doleciał nawet do Szkocji, czyli 1600 kilometrów od domu.
3: A dlaczego ptaki te odlatują tak daleko?
6: Nasze warszawskie mandarynki od wielu lat zwiększają swoją liczebność i w tym momencie mamy, powiedzmy, około 2 samców na 1 samicę. Więc nie każdy samiec tą swoją samicę zdobędzie. Te wszystkie mandarynki, które stwierdzone zostały za granicą, to są samce, które nie były sparowane. One tam lecą tak jakby już po lęgach, czyli tak jakby na pierzenie.
12: Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że to brzmi jakby te ptaki wybierały się na takie zagraniczne spa, żeby po prostu wrócić tutaj z większymi szansami na zdobycie samicy w okresie lęgowym.
6: No tak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
2: Wyjaśnia w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim ornitolog Fatima Hayatli.
3: O dalekich lotach warszawskich kaczek przeczytacie na rmf24.pl.
2: Straszne dziwaczki te kaczki.
3: Prawda.
2: My uskrzydleni nowymi faktami wracamy o 20.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Twórczość będzie. Taki raperski będzie. Uwaga. Mm.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM przedstawiają Anna Pachowska i Bogdan Zalewski.
2: Jesteśmy?
3: Dobry Zapraszamy. Wieczór.
2: Czterech mężczyzn z zarzutami w sprawie śmierci 13-latka.
4: Reporter RMF FM zdobył nowe informacje na temat tragedii w gminie Barciany.
2: Co w polskie góry ciągnie turystów z zagranicy?
4: Posłuchajcie o atrakcjach nieoczywistych z naszego polskiego punktu widzenia.
2: W faktach sportowych bój w dole tabeli ekstraklasy.
4: Mecz drużyn ze strefy spadkowej.
2: Są zarzuty w sprawie śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany w Warmińsko-Mazurskim, którego ciało znaleziono w sobotę wieczorem.
4: Czterech mężczyzn odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.
2: Łączymy się z reporterem RMF FM Piotrem Bułakowskim. Piotrze, co ustaliłeś w tej sprawie?
5: Według moich nieoficjalnych informacji sekcja zwłok 13-latka nie dała jednoznacznej odpowiedzi co do przyczyn jego śmierci. Potrzebne będą tutaj badania laboratoryjne. Zebrany materiał dowodowy pozwolił jednak postawić czterem mężczyznom w wieku od 30 do 43 lat zarzuty. Prokuratura na razie nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy. Przypomnę, to trzej bracia i ich szwagier. Nad jeziorem w miejscowości Arklity w sobotę wieczorem miało dojść do awantury. Śledczy mówią o odwecie, o zemście. Nastolatek miał zostać pobity i potem uciekać przez podmokły teren. Jak się dowiedziałem, prokuratura będzie wnioskować o areszt.
4: Tragedia w Turcji. Cztery osoby zginęły, a 8 zostało rannych w ataku zbrojonego w broń palną napastnika w położonej na południu kraju prowincji Mersin.
2: Jak informują tamtejsze media, ogień w restauracji otworzył 17-latek. Młody mężczyzna uciekł.
4: Trwa policyjna obława. W akcję poszukiwawczą włączono śmigłowiec. Wzrosła liczba Polaków objętych nadzorem epidemiologicznym z powodu hantawirusa, dowiedział się dziennikarz RMF FM.
2: Są to w sumie 4 osoby, które mogły mieć kontakt z pasażerami wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby.
4: Nowe fakty przynosi reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
2: Witam,
6: dobry wieczór.
2: Michale.
6: Dobry wieczór.
4: Co wiemy na temat tych 4 osób?
6: Cała czwórka na szczęście czuje się dobrze. Zostali objęci nadzorem epidemiologicznym ze względu na międzynarodowe procedury. Jedna z tych osób siedziała w samolocie, kilka rzędów za pasażerem statku, a kolejna mogła mieć kontakt w porcie. Jeszcze zanim na wycieczkowcu rozwinęło się ognisko hantawirusa.
2: Michale, wycieczkowiec dopłynął dzisiaj do portu w Rotterdamie. Co teraz tam się dzieje?
6: Ruszyła dekontaminacja statku. To jest usuwanie przedmiotów, na których może być wciąż hantawirus. Tą akcją na pokładzie cały czas dowodzi kapitan, Polak, Jan Dobrogowski, który też na szczęście czuje się dobrze. Szef polskiego sanepidu, dr Paweł Grzesiowski, potwierdza, że czeka go kwarantanna w Rotterdamie.
7: Bo jest osobą, która jest z kontaktu bezpośredniego z chorymi, a więc będzie podlegał kwarantannie, a nie tylko nadzorowi.
6: Polskie służby sanitarne zapewniają, że w naszym kraju ryzyko związane z hantawirusem jest na szczęście wciąż bardzo niskie. W Polsce nie ma ani jednej chorej osoby.
8: Zrób sobie wolne. Z faktami RMF FM.
2: Polska organizacja turystyczna spodziewa się, że w wakacje przyjedzie do nas znacznie więcej gości z Europy Zachodniej.
4: Wiąże się to choćby z działaniami wojennymi na Bliskim Wschodzie, cenami paliwa lotniczego i odwoływanymi lotami.
2: Dlaczego do nas? Co przyciąga turystów na przykład do Zakopanego?
9: Chcą zobaczyć naszą gaździnę pędzącą, zakutaną z koszykami, z oscypkami do autobusu, do Nowego Targu. Chcą zobaczyć gazdę siedzącego krakiem na więźbie dachowej. A poza tym, jeśli widzą ultraluksusowy pięciogwiazdkowy albo pięciopółgwiazdkowy hotel, niczym nie odstający tym hotelom na Bliskim Wschodzie, do którego chcieli lecieć.
10: Tutaj się im podoba to, że jeżdżą takie furmanki, konie, górole i oni strasznie lubią przejechać się tym. Poza tym w restauracji smakuje im jodło. Widać góry, nie radzi tam chodzą, ale z daleka się przypatrzą i gadają, że piknę.
4: Mówili naszemu reporterowi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: I pan Staszek, który od kilkudziesięciu lat sprzedaje pamiątki na Krupówkach.
4: Ma kolejne pięciogwiazdkowe fakty o 21:00 zaprezentuje Katarzyna Podrasa.
2: A już za chwilę aktualny obraz faktów sportowych.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Patryk Serwański, fakty sportowe i bój w dole tabeli.
11: Na piłkarzarki Gdynia.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: W faktach RMF FM rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Uwaga, kierowcy podróżujący w Świętokrzyskiem. Nadal problemy z przejazdem krajową 78. O tym usłyszycie na początku. Potem zmiany we wrocławskim ratuszu na najwyższym szczeblu. Sprawdzimy, dlaczego dwoje wiceprezydentów straciło stanowiska. Luka Modrić w składzie Chorwatów na mundial. O tym więcej w faktach sportowych. Fakty RMF FM. Zaczynamy od informacji ważnej dla zmotoryzowanych w Świętokrzyskiem. Ponownie zablokowana jest krajowa 78 na węźle Jędrzejów Północ. Trwa tam usuwanie skutków popołudniowego wypadku. Jak informowaliśmy w faktach, z naczepy ciężarówki spadły tam dwie potężne stalowe rury. Każda z nich z wagą ponad 2 ton. Jedna z nich uderzyła w samochód osobowy. Ranna została kobieta, która nim jechała. Dwoje wiceprezydentów Wrocławia straciło stanowiska. Renatę Granowską i Michała Młyńczaka mają jutro zastąpić osoby wskazane przez Koalicję Obywatelską. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, to spodziewana zmiana. Wyjaśnij, dlaczego do niej doszło.
3: Pod koniec kwietnia prezydent Wrocławia Jacek Sutryk dzięki głosom Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta otrzymał absolutorium za 2025 rok. KO to największy klub w Radzie, a eks-wiceprezydent byli lub są związani z tą partią. To poparcie dla Jacka Sutryka było efektem porozumienia prezydenta z liderem Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku Michałem Jarosem oraz Grzegorzem Schetyną. W zamian za udzielenie absolutorium i wotum zaufania prezydent Wrocławia zgodził się wymienić swoich zastępców. Podziękował im dziś w specjalnym oświadczeniu. Jutro na te stanowiska zostaną nominowani, wskazani wcześniej przez partię Mateusz Żak i Grzegorz Roman.
2: Brexit znowu jest orężem w brytyjskiej polityce. Jeden z potencjalnych kandydatów na lidera Partii Pracy, były minister zdrowia Wes Streeting, mówi otwarcie o powrocie Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Więcej na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
4: Tę zapowiedź można interpretować w dwojaki sposób. W jednej strony jest ona wyraźnym sygnałem dla elektoratu przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi. Z drugiej może to być zabieg mający na celu wyeliminowanie konkurencji w wyścigu o fotel lidera Partii Pracy i zarazem premiera. Drugim potencjalnym kandydatem, który nie kryje swoich ambicji, jest bowiem obecny burmistrz Manchesteru Andy Burnham. Najpierw jednak musi on zostać posłem w Izbie Gmin, a aby tego dokonać, musi wygrać wybory uzupełniające w jednym z okręgów miasta zdominowanym przez wrogów Unii Europejskiej. W tym kontekście zapowiedź powrotu do europejskiej wspólnoty ze strony Wesa Streetinga jest próbą wyeliminowania z wyścigu człowieka, który ma największe szanse na zastąpienie premiera Keira Starmera.
5: Są i takie fakty.
2: Fundacje rodzinne stają się coraz popularniejsze. W ciągu 3 lat liczba wniosków o założenie fundacji rodzinnej wzrosła ponad 7-krotnie. Tak wynika z raportu Banku Pekao S.A. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, z czego wynika tak duży wzrost popularności fundacji rodzinnych?
6: Fundacje rodzinne pozwalają po pierwsze na korzystne utrzymanie majątku w rodzinie, na przykład na sukcesję firmy na korzystnych warunkach, ale po drugie to także szansa na optymalizację podatkową, w niektórych przypadkach na zwolnienie z CIT-u. W ostatnim czasie głośno było o politykach czy influencerach, którzy przyznawali, że mają fundacje rodzinne, a optymalizacja wydatków nie powinna być celem działalności takiego podmiotu.
7: Wręcz ostrzegamy takich klientów, ponieważ widzimy, że było wiele przypadków. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zapowiedziała kontrole następcze.
6: Ostrzega dyrektor Departamentu Rozwoju Bankowości Prywatnej Pekao S.A. Hubert Królak.
2: Dodajmy jeszcze, że fundacje rodzinne pozwalają nie tylko zaoszczędzić, ale są też bardzo dyskretne. Wciąż nie ma ich internetowego wykazu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Zaczniemy od tragicznej informacji ze Świętokrzyskiego. Śmiertelny wypadek na torach kolejowych we Włoszczowie. Śledzimy reorganizację wojsk USA na Starym Kontynencie. Co na to polskie władze?
3: Nie może odbywać się kosztem tak żelaznego sojusznika jak Polska.
2: A w faktach sportowych zacięta walka o utrzymanie w piłkarskiej ekstraklasie. Śmiertelny wypadek na torach we Włoszczowie w Świętokrzyskiem. Skład relacji Zakopane Warszawa Wschodnia potrącił tam mężczyznę. Na miejscu tragedii pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, a ruch na trasie został czasowo wstrzymany. Pasażerowie pociągu uczestniczącego w zdarzeniu oraz innych składów kursujących tą linią musieli liczyć się z opóźnieniami. Jedna osoba została ranna w wypadku na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. W górce między węzłami Włocławek Północ i Zachód samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Gdańska. Jesteśmy w ofensywie, mówi minister obrony narodowej i wysyła do Pentagonu i Kongresu dwóch wiceministrów. To reakcja na nagłą decyzję o wstrzymaniu rotacji wojsk amerykańskich, które miały trafić do Polski. Sygnały wysyłane przez rząd, wsłuchał się reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jaka jest narracja polskiego rządu?
4: To głównie przypominanie Amerykanom, że Polska jest ich ważnym sojusznikiem.
5: Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
4: Mówi premier Donald Tusk i zastrzega, że Polska będzie oczekiwać od sojuszników tego, co sama im okazuje.
5: Szacunku, przewidywalności.
4: I rząd przyznaje, że tej przewidywalności zabrakło.
3: Żadnej informacji o mniejszym zaangażowaniu nie otrzymaliśmy.
4: Mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i dodaje, że rozumie to, że Stany robią reorganizację wojsk, ale...
3: Ale nie może odbywać się kosztem tak żelaznego sojusznika jak Polska.
4: Sojusznika, a zarazem klienta.
3: Polska jest największym odbiorcą sprzętu wojskowego w Europie.
4: Zauważa Kosiniak-Kamysz i wysyła sygnał gotowości na więcej.
3: Jesteśmy gotowi na inwestycje w zakwaterowanie żołnierzy amerykańskich.
4: Ale ruch, jak mówi szef resortu obrony, jest po stronie Amerykanów.
2: Polecamy wam nasze poranne rozmowy publicystyczne w RMF FM, internetowym radiu RMF 24. Gościem Piotra Salaka o 7 będzie Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii. Z kolei 2 minuty po 8 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i Ryszarda Petru, posła klubu Centrum. Zachęcamy was do zadawania pytań. Możecie to zrobić poprzez formularz dostępny na rmf24.pl.
6: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
2: Jeden z największych i najważniejszych instrumentów w Europie wraca do archikatedry świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu. To ponad 100-letnie organy Zauera, które przechodzą renowację. Pierwsze elementy są gotowe i właśnie trwa ich montaż. O szczegółach nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
7: Po zakończeniu prac instrument ma być jeszcze bardziej okazały. Dokładnie drugi w Europie, zdradza Piotr Zych, koordynator prac.
8: Część z tych głosów rzeczywiście trzeba całkowicie wykonać od nowa, ale są to również rekonstrukcje na podstawie wzorców historycznych.
7: W świątyni na Ostrowie Tumskim zagra 16 tysięcy piszczałek i blisko 200 głosów. Montaż to ogromne wyzwanie. Poszczególne elementy wciągane są na chór i strych przy pomocy lin i mini żurawia.
8: Staramy się tak prowadzić wszystkie prace, żeby jak najmniej zakłócać funkcjonowanie codzienne katedry. W chwilach, kiedy turystów i wiernych jest mniej, podajemy kolejny element na strych katedry.
7: Efekty powinniśmy zobaczyć jeszcze w tym roku, a usłyszeć w przyszłym, bo strojenie może potrwać nawet pół roku.
2: Dodajmy jeszcze, że renowacja organów Zauera ma kosztować co najmniej 19 milionów złotych.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na ostatnie już dziś wieczorne fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Zaczniemy od doniesień z oceanu. Strzelanina przemęcza się w amerykańskim San Diego. Nie żyje dwóch napastników. W faktach także kolejne uderzenie w zonda krypto. Posłuchajcie, jaką decyzję podjęły władze Estonii. Zajrzymy też do Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Dowiecie się, co po remoncie zyska to zabytkowe miejsce. Strzelanina w amerykańskim San Diego. Doszło do niej w pobliżu centrum islamskiego, największego meczetu w mieście. Podczas policyjnej akcji zginęło dwóch napastników. Obecne na miejscu służby wezwały mieszkańców do ukrycia się. Funkcjonariusze przekazali na platformie X, że sytuacja jest opanowana, a zagrożenie zneutralizowane. Przedstawiciele policji podali wcześniej, że według niepotwierdzonych informacji kilka osób zostało rannych. Jutro po południu w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata o relokacji amerykańskich żołnierzy z baz w państwach Unii Europejskiej. Punkt ten został dodany do agendy na wniosek Michała Kobosky. Europoseł z grupy Odrodzić Europę dodał, że konsekwencje decyzji USA dotyczą nie tylko polskiej flanki wschodniej, ale całej Europy. Dlatego Unia musi zdecydować, jak zamierza reagować w związku z tymi wydarzeniami. Holenderski eurodeputowany Jeroen Lenners z Europejskiej Partii Ludowej zapowiedział, że jego grupa poprze wniosek Kobosky pod warunkiem, że debata będzie miała szerszy zakres i skoncentruje się nie tylko na Polsce, ale na tym, jak decyzje USA wpływają na sytuację w całej Europie. Estoński wywiad finansowy częściowo zawiesił ważność licencji spółki BB Trade Estonia OÜ powiązanej z marką Zonda Krypto. Decyzją instytucji spółka została objęta zakazem przyjmowania jakichkolwiek dodatkowych środków od obecnych klientów oraz nawiązywania relacji biznesowych z nowymi klientami. Decyzja nie ma wpływu na zwrot lub wypłatę aktywów obecnym klientom.
3: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Jest termin rozprawy, w czasie której sąd zdecyduje o możliwym umorzeniu śledztwa przeciwko sprawcy brutalnej zbrodni na Uniwersytecie Warszawskim. Chodzi o sprawę 22-letniego Mieszka R., który w maju ubiegłego roku zabił siekierą portierkę uczelni i sprofanował jej zwłoki. Nowe fakty zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Kluczową decyzję warszawski sąd ma wydać 28 sierpnia. To jest reakcja na ruch prokuratury, która w kwietniu złożyła wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie sprawcy zbrodni w szpitalu psychiatrycznym. Śledczy uzasadniali to opinią biegłych, według których podejrzany w chwili popełniania wszystkich czynów był niepoczytalny. Stanowisko śledczych kwestionują jednak teraz pełnomocnicy rodziny zamordowanej portierki. Według nich przygotowana ekspertyza budzi poważne zastrzeżenia i nie powinna być traktowana jako rozstrzygający dowód. Prawnicy planują złożyć wniosek o przesłuchanie autorów ekspertyzy przed sądem.
2: W faktach teraz stolica Małopolski. W najbliższą niedzielę, 24 maja, krakowianie zdecydują w głosowaniu o losie prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. W faktach zajmujący się tym tematem reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, ile osób musi wziąć udział w głosowaniu, by referendum było ważne?
5: Niecałe 160 tysięcy w przypadku odwołania prezydenta i około 180 tysięcy w przypadku Rady Miasta. Wynika to z ustawy o referendum lokalnym, bo pod uwagę bierze się liczbę głosów z poprzednich wyborów samorządowych. Jeśli referendum w Krakowie będzie ważne, a mieszkańcy opowiedzą się za odwołaniem prezydenta lub Rady Miasta, czekają nas wybory.
6: Wtedy powstaje kompetencje prezesa Rady Ministrów do ustanowienia osoby komisarza, która do czasu wyborów będzie sprawowała funkcję organu, który został odwołany.
5: Tłumaczy profesor Stefan Płażek z Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referendum w Krakowie w najbliższą niedzielę. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. 24 godziny wcześniej zacznie się cisza wyborcza.
2: Z Krakowa zabieramy Was teraz do Szczecina. Rozpoczyna się modernizacja dziedzińców na Zamku Książąt Pomorskich. Ma być bezpieczniej i atrakcyjniej. Dlaczego przebudowa dziedzińców jest potrzebna? Sprawdzała to reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, jak długo mają potrwać te prace?
7: 2 lata, chyba że wykonawca natknie się na jakieś podziemne przeszkody. Przypomnę, że podczas remontu zamkowych tarasów i skarpy znaleziono tunele i to mocno opóźniło pracę. Jak wyjaśnia Wioletta Słoka, dyrektorka zamku, modernizacja dziedzińców jest jest już konieczna.
8: Te instalacje nie były remontowane już od 70 lat. Borykamy się z częstymi awariami. One były szczególnie dokuczliwe tej zimy, kiedy były silne mrozy. Te stare, przerdzewiałe rury pękały nam jak przysłowiowe zapałki.
7: W planach jest budowa nowej sceny i windy na wieżę zegarową. Wszystkie wydarzenia, które do tej pory odbywały się właśnie na zamkowych dziedzińcach, zostają przeniesione na tarasy. Całość tego remontu ma kosztować 36 milionów złotych.
2: Z nowymi faktami RMF FM meldujemy się punktualnie o północy. W nich ważne informacje dla turystów wybierających się do Morskiego Oka. Jesteśmy tu z powrotem za niecałą godzinę. Bądźcie z nami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Lista Plus i radio od kuchni. Mrozy, mrozu na
10: boisku. A ja mam być jak lato, ach, to ty.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Na siebie i zapraszam na fakty o północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Na początek medialne doniesienia zza oceanu w sprawie Zbigniewa Ziobry. To wiceszef amerykańskiej dyplomacji zdecydował o wydaniu wizy dla polskiego polityka. Potem zmiany przed dzisiejszą wizytą Petera Madziara w Polsce. Chodzi o odwołanie węgierskiego ambasadora w Polsce. W faktach także Wielka Brytania i drony dostarczające paczki w 2 godziny. Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by umożliwić Zbigniewowi Ziobrze wjazd do Stanów Zjednoczonych. Taką informację podaje agencja Reutera, powołując się na źródła zaznajomione z tematem. Według tych doniesień Landau wydał instrukcję departamentowi odpowiedzialnemu za sprawy konsularne w Waszyngtonie, by polecił wydanie wizy byłemu ministrowi sprawiedliwości przez ambasadę USA w Budapeszcie. Dzięki jego decyzji Ziobro był w stanie uzyskać wizę przed zaprzysiężeniem rządu Petera Madziara. Rozmówcy agencji przekazali, że nie wiedzą nic o zaangażowaniu prezydenta Trumpa lub sekretarza stanu Marka Rubia. Według agencji Landau numer 2 w hierarchii Departamentu Stanu dowiedział się o sprawie od ambasadora USA w Warszawie Toma Rose'a i uważał Ziobrę za niesprawiedliwie ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości. Według jednego ze źródeł, wydając instrukcję, Landau miał powołać się na względy bezpieczeństwa narodowego, by uzasadnić pilność sprawy. Dyplomata odmówił komentarza, natomiast Departament Stanu, jak poprzednio w tej sprawie, powołał się na względy poufności informacji wizowych. Minister spraw zagranicznych Węgier Anita Orban odwołała węgierskiego ambasadora w Polsce, którym od 2024 roku był István Idiarto. Nasze stosunki wkraczają w nową fazę, napisała Orban. Do zmian doszło przed dzisiejszą wizytą premiera Węgier Petera Madziara w Polsce. To jego pierwsza zagraniczna podróż w roli szefa węgierskiego rządu. Dziś odwiedzi on Kraków, następnie uda się do Warszawy, a wizytę w Polsce zakończy w Gdańsku. Madziar ma się spotkać m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Wycieczkowiec MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa, dopłynął wczoraj do portu w Rotterdamie. Jednostka ma zostać zdezynfekowana, a załoga skierowana na kwarantannę. Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogowski. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Kapitan Jan Dobrogowski przejdzie kwarantannę najprawdopodobniej w Rotterdamie, gdy w tym tygodniu jako ostatni zejdzie z pokładu. Władze tego portowego miasta przygotowały specjalne miejsca dla 23 członków załogi, a także dla 2 pracowników medycznych. Ze statku trzeba teraz usunąć rzeczy, na których może być hantawirus. To potwierdza główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzysiowski.
4: Statek będzie poddawany wszystkim czynnościom dekontaminacyjnym pod nadzorem tegoż kapitana. Czyli na razie wygląda na to, że kapitan do Polski nie będzie w najbliższym czasie wracał.
3: Kwarantanna potrwa do 18 czerwca. Na wycieczkowcu potwierdzono 8 przypadków hantawirusa. Zmarły 3 osoby. Polskie służby sanitarne cały czas uspokajają, że ryzyko związane z hantawirusem w naszym kraju pozostaje bardzo niskie. W Polsce nie ma ani jednej chorej osoby. Nie ma też gryzoni, które przenoszą typ hantawirusa, który pojawił się właśnie na statku.
5: Te fakty robią wrażenie.
2: W Wielkiej Brytanii ruszyły pierwsze dostawy paczek za pośrednictwem dronów. Firma Amazon gwarantuje dostawę w przeciągu 2 godzin od złożenia zamówienia. Ale jak donosi londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan, żeby korzystać z tego serwisu, trzeba spełnić kilka warunków.
6: Paczka nie może być większa niż pudełko po butach i powinna ważyć maksymalnie 2 kg. Dostarczający ją dron nie ląduje, tylko upuszcza przesyłkę, unosząc się kilka metrów nad ziemią. Początkowo zamawialiśmy cokolwiek, żeby tylko przyjrzeć się tej maszynie, ale teraz już używamy jej na poważnie. Na przykład w tej paczce są gumowe rękawice, których potrzebuję do pracy w ogrodzie. Firma prowadząca dostawy realizuje 10 rejsów w ciągu godziny. Maksymalny dystans, jaki mogą pokonać drony, to 12 km od ośrodka, w którym pakowane są przesyłki.
2: Do Londynu zabierzemy Was także w kolejnych faktach RMF FM. Usłyszycie o brytyjskiej książce roku. Wracamy o pierwszej. Już teraz zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: To jest ciekawe rozwiązanie, te drony z paczkami. Jakie jeszcze trochę do pracy...

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: RMF FM, który przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Śledzimy medialne doniesienia z USA dotyczące wizy dla Zbigniewa Ziobry. Według nich stoi za tym człowiek Trumpa. Posłuchajcie relacji amerykańskiego korespondenta RMF FM. Sprawdzimy też, jak rządzący radzą sobie z rozliczaniem poprzedników po ponad 2,5 roku u władzy. Usłyszycie także o brytyjskiej książce roku. Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze wjazd do Stanów Zjednoczonych, podała agencja Reutera. Te medialne doniesienia sprawdza Paweł Żuchowski, amerykański korespondent RMF FM.
3: Kłaniam się, jestem. Droga wyglądała tak. Landau wydał instrukcję departamentowi odpowiedzialnemu za sprawy konsularne w Waszyngtonie, by polecił wydanie wizy Ziobrze przez ambasadę USA w Budapeszcie. Powołał się na względy bezpieczeństwa narodowego, by uzasadnić pilność sprawy. Rozmówcy agencji przekazali, że nie wiedzą nic o zaangażowaniu prezydenta Trumpa lub sekretarza stanu Marco Rubio. Miała to być decyzja człowieka numer dwa w hierarchii Departamentu Stanu. Ja od kilku dni próbowałem dowiadywać się o sprawę w resorcie dyplomacji USA. Departament Stanu odmawia, podobnie mi, jak i agencji Reutera, informacji, powołując się na względy poufności informacji wizowych. Były minister miał otrzymać wizę dziennikarską. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Kierowcy, uważajcie na S8 w Mazowieckiem. Trzy osobówki i ciężarówka zderzyły się między węzłami Wyszków Północ, Trzcianka w Turzynie. Jezdnia w kierunku Białegostoku zablokowana. Trybunał Stanu dla Andrzeja Dudy, Mateusza Morawieckiego, Jacka Sasina czy Adama Glapińskiego. To jeden ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej zaprezentowany w kampanii wyborczej w 2023 roku. Jak idą rządzącym rozliczenia poprzedników po upływie ponad 2,5 roku sprawowania władzy? Sprawdzał to reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
4: Jeśli chodzi o postawienie wymienionych wcześniej osób przed Trybunałem Stanu, to jedynie wobec prezesa NBP Adama Glapińskiego taki wniosek został złożony w Sejmie. Uwaga, ponad 2 lata temu. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński uważa, że tempo rozliczeń zależy od reformy wymiaru sprawiedliwości, którą wyhamowywał wcześniej prezydent Andrzej Duda, a dziś Karol Nawrocki.
5: Step by step, krok po kroku, co nie ustawą, to rozporządzeniem. Żeby jednak ludzie czuli, że odbudowujemy te instytucje, do których kiedyś było zaufanie.
4: Jak twierdzi kandydat PiS-u na premiera, jest sposób na przywrócenie praworządności. Jaki? O tym Przemysław Czarnek.
6: Wyrzucenie Żurka, wyrzucenie Korneluka, przywrócenie Barskiego, przywrócenie praworządności w prokuraturze.
4: O rozliczeniach mówi teraz opozycja, zapowiadając, że rządzący muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności według PiS-u, między innymi za przejęcie mediów publicznych czy prokuratury. Warto podkreślić, że choć termin Trybunał Stanu dość często pada z ust polityków, to ostatni wyrok skazujący przed tym organem zapadł w 1997 roku.
2: To nie jest łatwy sezon dla części rolników, którzy wciąż mają problemy m.in. ze skutkami wiosennej suszy i drogimi cenami paliw i nawozów. W uprawie rzepaku nie uda mi się nawet wyjść na zero, mówi nam Damian Murawiec, rolnik spod Elbląga w Warmińsko-Mazurskiem.
7: Wiosna niezbyt łaskawa, bardzo sucha, praktycznie żadnych znaczących opadów w marcu, w kwietniu, nawet teraz na początku maja też tutaj mój region, okolice Elbląga, no niestety te opady omijają. Te niekorzystne warunki się kumulują, co niestety prowadzi do tego, że stan upraw jest na ten moment zły, a do tego ponosimy bardzo, bardzo duże koszty. Już tak kalkulując dla tych upraw ozimych, szczególnie dla rzepaku, nie widzę tutaj widoku w swoim gospodarstwie na to, żebym mógł chociaż wyjść na zero w tej uprawie.
2: Rolnicy przypominają, że Komisja Europejska zgodziła się na uruchomienie rekompensat za drogie nawozy i paliwo. Konkretów w tej sprawie wciąż jednak brak.
8: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
2: Pośmiertny pamiętnik Virginie Giuffre, jednej z głównych oskarżycielek w głośnej sprawie Jeffreya Epsteina, został ogłoszony brytyjską książką roku. O szczegółach tego emocjonalnego werdyktu opowie nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
9: To był najbardziej poruszający moment tegorocznej gali British Book Awards. Książka zatytułowana Nobody's Girl, niczyja dziewczyna, napisana przez Virginia Giuffre wspólnie z Amy Wallis, zdobyła główną nagrodę, pokonując wielu uznanych autorów. Jury podkreśliło, że jest to nie tylko literatura faktu, ale przede wszystkim świadectwo odwagi. Pani Giuffre popełniła samobójstwo przed publikacją swojej książki. Przez lata była twarzą walki o sprawiedliwość dla ofiar skazanego pedofila Jeffreya Epsteina. W swoich pamiętnikach ze szczegółami opisuje mechanizmy manipulacji i przemocy, jakich doświadczyła jako nastolatka.
2: I ta informacja z Londynu kończy te fakty RMF FM, ale my polecamy Wam już kolejne o drugiej. Zapraszam na nie w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Pięć minut po godzinie pierwszej. Maciej Rybak, witam ponownie. To jest Dobranocka.

Amen.

0: najpiękniejszy bukiet. Podkradałem je sąsiadom, choć to głupie. Mogę zrobić to jeszcze raz.
1: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
2: Badanie faktów RMF FM, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Witamy.
3: Witam, zapraszam. Wzrosła liczba ofiar tragicznej strzelaniny w kalifornijskim meczecie. Kilka ulic od miejsca ataku znaleziono ciała domniemanych napastników. W trzech zakładach międzynarodowego koncernu Minowa ruszył strajk. Pracownicy domagają się podwyżek. Przez napiętą sytuację międzynarodową, według prognoz, w te wakacje więcej osób zdecyduje się na urlop w kraju. Do 5 wzrosła liczba ofiar w strzelaninie w największym meczecie w San Diego w Kalifornii. Wśród nich są dwaj domniemani napastnicy, których ciało znaleziono w samochodzie kilka ulic od miejsca ataku. Policja podejrzewa, że popełnili samobójstwo. W ataku zginęły także 3 inne osoby, w tym ochroniarz meczetu. Śledczy badają sprawę jako możliwe przestępstwo z nienawiści. Policja podkreśla, że działania ochroniarza mogły zapobiec większej tragedii. Do strzelaniny, przypomnijmy, doszło w czasie jednego z najważniejszych okresów religijnych dla muzułmanów. Prezydent Donald Trump zapowiedział dokładne wyjaśnienie sprawy. W trzech zakładach międzynarodowego koncernu Minowa, który produkuje m.in. materiały dla górnictwa, ruszył strajk. Zatrzymana została produkcja w zakładach w Polkowicach, Truskolasach i Siemianowicach Śląskich. Akcję protestacyjną poprzedziło referendum strajkowe. Pracownicy domagają się podwyżek.
4: 12% podwyżki i 100% bonusu rocznego za 2025 rok. Pracodawca proponuje 3,4% podwyżki i 50-60% bonusu.
5: To jest strajk bezterminowy?
4: Bezterminowy, tak. Wszystkie zakłady podtrzymują się od pracy, no i czekamy na rozwiązanie ze strony pracodawcy. Teraz dialog leży po stronie pracowcy. My jesteśmy otwarci na dialog.
3: W trzech strajkujących zakładach pracują łącznie 277 osób, a z Adamem Lazarem z Solidarności w zakładzie w Siemianowicach Śląskich rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
6: Fakty na lato w RMF FM.
3: O kilkanaście procent wzrośnie ruch turystyczny w Polsce w czasie tegorocznych wakacji. Tak wynika z danych Polskiej Organizacji Turystycznej na podstawie rezerwacji na najbliższe miesiące. Jednym z powodów jest napięta sytuacja międzynarodowa.
7: W tym roku, jak dochodzą do tego te przykre sytuacje na Bliskim Wschodzie i ta sytuacja geopolityczna, po pierwsze Polacy będą chętniej wybierali wyjazdy w kraju i od,